stai ancora sforzo. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja

0: wziąć. A ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to, co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: 2.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu.

0: Dzisiaj rano w Stalowej Woli możemy spodziewać się prawie bezchmurnego nieba, a termometry pokażą około 17 kresek. To doskonały moment na poranną kawę na tarasie. W miarę jak dzień będzie się rozwijał, temperatura wzrośnie do 30 stopni. Słońce będzie dominować na niebie, więc warto pamiętać o ochronie przeciwsłonecznej. Jutro zapowiada się równie słonecznie, z temperaturą sięgającą nawet 35 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
1: Jest 6, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Na razie bez wykluczeń z PiSu. Partia skierowała sprawę 44 działaczy do rzecznika dyscypliny. Chodzi o osoby, które nie podpisały partyjnych lojalek. Wśród zainteresowanych są politycy związani z byłym premierem Mateuszem Morawieckim i Stowarzyszeniem Rozwój Plus. Każdy przypadek ma zostać rozpatrzony indywidualnie, oświadczył po posiedzeniu Komitetu Politycznego rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek.
2: To może być upomnienie, to może być nagana, to może być także wykluczenie z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Brak ostatecznej decyzji centrali PiSu zaskoczył Mateusza Morawieckiego.
3: To wszystko, co zostało ogłoszone po komitecie politycznym, odbieram jako próbę przeciągania tego serialu drugiej jakości, który nie służy Rzeczpospolitej.
1: Zaznaczał Morawiecki tuż przed naradą swoich zwolenników. Wcześniej, w związku z rozwodem z PiSem, były premier złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Nie wszyscy skazani trafili do aresztu. Chodzi o współoskarżonych w procesie Łukasza Żaka po śmiertelnym wypadku na trasie łazienkowskiej. Do więzienia zgłosił się tylko Kacper K., skazany na 5 lat. Mikołaj O., skazany na 4 lata, jest poszukiwany. Damian J., również skazany na 4 lata, na razie nie jest poszukiwany, a policja sprawdza jego zamieszkanie i czeka na dalsze decyzje sądu. Przed nami fala upałów. Od jutra temperatura przekroczy 30 stopni. Miejscami termometry pokażą nawet 36 kresek. Później pogoda zmieni się na północy kraju.
4: W weekend przejściowe ochłodzenie wystąpi na północy i zachodzie kraju. Na południu nadal będzie upał. I tam wysoka temperatura utrzyma się co najmniej do końca tygodnia. Od piątku upałom towarzyszyć będą także burze.
1: Mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszyni.

0: zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. SK2 Sport.
1: Polskie kluby walczą o Ligę Mistrzów. Dziś rewanżowe spotkania Lecha Poznań i Górnika Zabrze. W lepszej sytuacji jest Kolejorz, który w pierwszym meczu pokonał na wyjeździe Orus 4-1. Wiemy, że to nie koniec. Jesteśmy pokorni i skoncentrujemy się na rewanżu w 100%. Mówi trener Lecha Nils Frederiksen. Z kolei o 19 na boisko wyjdą piłkarze Lecha Poznań. Godzinę później zagra Górnik Zabrze. Zabrzanie spróbują odrobić jednobramkową stratę z pierwszego meczu z Fenerbahce.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
2: 2,5 minuty po 6:00. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Już środa dla mnie się bardzo dobrze zaczęła. Chciałem powiedzieć, że mam około 15 sygnalizacji świetnych do pokonania, do roboty.
3: Dobra.
2: I tylko na jednym czerwonym świetle stałem, więc mnie przywitała zielona fala, a was?
3: Ja nie wiem, ile ty jechałeś przez to miasto. Chyba jak samolotem.
2: Czuły dzień dobry. Ekspresowo zaczynamy dzisiejszy poranek. Kowalski.
3: Górnych Lotów Wajda.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
2: Bo Jarzi dobrze trafił. Jarzi dobrze trafił z urlopem, chyba coś tak czuję. Coś będzie miał lepiej niż my. Ja nie wiem, gdzie on te prognozy sprawdza 2 lata do przodu. Ja nie wiem.
3: Opalony będzie na pewno. To będzie taka opcja, jak to się mówi, na budowlańca.
2: Opalony, czyli wróci bez owłosienia na klacie, tak?
3: Ale z kilogramami.

0: Powinien ten utwór się Urlop nazywać, a nie Krótkie Momenty.
1: No, bardzo dobra nazwa od Darii Zawiałów, tutaj o poranku wam
0: gramy. Tak naprawdę nazywa się Hej Hej, więc hej hej wszystkim.
1: Tak,
0: fajnie, że wstaliście, fajnie, że jesteście, fajnie, że słuchacie radia. To my, ja i on i ja. 6:10. Słuchajcie, tak... Przeglądaliśmy sobie oczywiście kalendarz na początek.
1: Połowa wakacji już jest.
0: Tak, żeby wiedzieć, co dzisiaj się dzieje. 29 dzień lipca, jak coś. Marta i Olaf obchodzą imieniny. Jest Dzień Tygrysa w kalendarzu. I tak się zacząłem zastanawiać, czy być może pamiętacie, jak pan marszałek z Miodowych Lat, taki serial był, Miodowe Lata,
1: tak, no.
0: Mówił na swoją żonę.
1: Na Pamelę.
0: O tak, ona miała na imię Pamela.
1: Tak.
0: No mówił ona... Tygrysku.
1: A no, było coś
0: Tygrysku,
1: takiego.
0: Nie? No. A to była Pamela.
1: I się tak przytulała do Krawczyka, pamiętam. No. Norek był zazdrosny, ale... No,
0: tak. Ale do Krawczyka się często przytulała.
1: No i tak dzień Tygryska jest dzisiaj.
0: No i dlatego pomyśleliśmy sobie, że może zadamy wam, jak zawsze z rana, jakieś pytanie i o tego Tygryska zahaczymy, bo może wy też jakoś czule, albo nie czule, albo po prostu... Mówicie na siebie w domu.
1: Dokładnie, do pierwszej czy do drugiej połówki, jak już tam chcecie, dzień tygrysa, tygrysicy również, jak mówicie do swojej
0: może to
1: drugiej
0: dzień
1: połówki.
0: Misia, może to jest dzień misia, a może to jest dzień pączuszka.
1: Albo kangurka.
0: Kangurka?
1: No, który lubi
0: skakać. Słyszałeś tak od żony?
1: Wtedy, kiedy chciała mnie puścić z torbami.
0: Jak mówicie czule na siebie w domu, dajcie znać albo poprzez głosówkę na Messengerze, albo zadzwońcie 726-826-826. O, aż mi się numer byli z wrażenia. Czerwone kubeczki z logiem Radia SK2. Chciałbym komuś dzisiaj rozdać, kto pierwszy pojawi.

0: No i płynie muza przez miasto o godzinie 6.18, to była Bledka. Tu Radio SK2 i jesteście już wy, bardzo nam miło, że tłumnie dzwonicie. Michał z nami już na antenie, dzień dobry.
1: Cześć Michał.
2: Dzień dobry, pozdrawiam.
0: Michał, ty w trasie?
2: Tak, do pracy jadę.
0: Okej, okay. I jak dróżka?
2: Spokojnie.
1: Dróżka do serduszka.
2: Bez większego ruchu.
0: Dobra. Miałeś jakieś przygody? Bo ja miałem, wspominałem o tej zielonej fali na początku programu.
2: Tak, wiesz co, miałem fajne. No narobiłem sobie smaka, bo przyjeżdżałem przez miejscowość o nazwie Wódka.
0: A, czyli też ty się, wiecie, się środa zaczęła.
2: Tak, tak, środa się zaczęła bardzo pięknie, bym powiedział.
0: Dobra, ale tylko przejeżdżałeś.
2: Lepiej nie potrzeba.
0: Tylko
2: tak, na razie się nie zatrzymywałem.
1: To była miejscowość przez Zło Otwarte.
2: Nie, to było przez Zło Zamknięte.
0: Dobra, prawdziwa Wódka.
1: Stawiamy nad tym kreseczkę.
0: Dobra,
1: i idziemy dalej.
0: Idziemy dalej, bo nie o tym, a o tym, jak czule mówimy na swoją drugą połówkę. U ciebie jak to jest, Michał?
2: To zależy, czy po pierwszej, czy po drugiej połówce.
0: Ale czego? Meczu?
2: No, do meczu na pewno nie siedzi się na sucho, nie?
0: Więc dobra, arbuza, nie, dobrze nie... mówi Kamil. Może jabłka?
1: No.
2: Tak, tak.
1: Idziemy w owocowe środy.
0: Dobra, to załóżmy, że po drugiej. To co?
2: Po drugiej, no to już tak ładnie, kochanie, misiu, żeby się nie denerwowała. A jak przy pierwszej denerwuję, to wtedy normalnie Marta, nie?
0: A, normalnie Marta, dobra. Czyli... A ma na imię Agnieszka.
1: Aha. Czyli mówisz, że to zależy... Czyli mówisz, że zależy na której... Zależy na której połówce, czyli na którym leży, czyli jego należy na łóżku. Czy na plecach, czy na brzuszku. To od tej połówki zależy.
0: Taki.
2: Dzisiaj jest w ciągłym ruchu, raz na plecach, raz na brzuchu.
0: O, dwóch poetów nam się trafiło na antenie. Super. Michał, dzięki bardzo. Kubeczek czerwony z logiem Radia SK2 trafia do ciebie. Możesz swoje kochanie pozdrowić, pomimo że przejeżdżałeś tylko przez jedną miejscowość z uzamkniętym.
2: Pozdrawiam, mimo że śpi, to pozdrawiam. Pozdrawiam, na pewno się pochwalę, jak przyjdzie kubek.
0: O, pięknie. Michał, wszystkiego dobrego dla małżonki. Również włączamy naszą radiową sekretarkę 726-826-826 lub Messenger.
1: I Michał, pamiętaj, ty dopiero jedziesz do pracy.
0: Dajcie znać, jak mówicie na swoją drugą połówkę. SK.

0: Grupa Perfect o poranku. Jak złoto, jak złoto muzyczne polskie, tylko takie u nas. 26 minut po 6. Od razu, pierwsza strona gazet dzisiaj. Proszę bardzo, Zygmunt Heizer, znasz?
1: Znam, prowadzący Idź na całość, tata Filipa Heizera, tak?
0: Dokładnie tak, to jest cytat Zygmunta Heizera, wielki nagłówek. Miałem zostać bandytą.
1: Miał, a tu ząk.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
2: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
4: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
5: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
6: Że w sierpniu, tak.
5: Zapraszamy. 14, 15, 16, Majdan.
6: Stacja kolejki wąskotorowej.
7: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Anioł

0: 14-15-16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Zapraszamy serdecznie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
4: I po reklamie.
5: Na drogach Stalowej Woli poranny szczyt daje się we znaki, zwłaszcza na ulicy Komisji Edukacji Narodowej w kierunku centrum. Tam kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo ruch jest spowolniony na całym odcinku. Co do pogody, to przed nami dzień pełen słońca. Termometry pokażą 19 kresek, a po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni. Wieczorem nadal będzie słonecznie. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Stalowej Woli zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
6: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Jest śledztwo w sprawie wypadku w łódzkim akwaparku. Prokuratura bada okoliczności zdarzenia, w którym 7-latek podczas nauki pływania znalazł się pod wodą. Nagrania z monitoringu pokazują, że chłopiec przebywał pod wodą około 6 minut. Dziecko zauważył dopiero jeden z kąpiących się mężczyzn. 7-latek w ciężkim stanie trafił do szpitala. Tragiczne trzęsienie ziemi w Japonii. Na wyspie Kyushu zginęło co najmniej 13 osób. Wstrząsy o magnitudzie 7,1 spowodowały zawalenia budynków, pożar i uszkodzenia dróg. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska. Władze ostrzegają, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. 90% Polaków chce podwojenia kwoty wolnej od podatku. Tak wynika z najnowszych badań. Podniesienia kwoty wolnej z 30 do 60 tysięcy złotych ankietowali chcieliby jeszcze w tej kadencji Sejmu. Pomysł ma też swoich przeciwników, niespełna 7,5%.
7: Najlepsze polskie hity. SK2 28 minut do 7.
8: Teraz ty i ona. Twoja kierownica. Będzie romantycznie.
9: Pięknie grasz na tym pianinku.
8: Krzysztof Kiliański i Kaja. Świat.

0: Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, jak to mówią. Dlatego nie ma miejsca jak dom. Mrozu w Radiu SK 2, 22 minuty do 7. Mój hipopotamku, kochanego nigdy za wiele i lubi w łazience długo siedzieć. To jeden z ciekawszych SMS-ów, który wpadł na 726-826-826. Dzisiaj dzień tygrysa, dlatego zadajemy wam pytanie. Jak inaczej czule na siebie jeszcze mówicie oprócz tygrysku?
1: No i przychodzą do nas oczywiście telefony. Dajecie nam znać, bardzo proszę.
0: Nawet się odnosicie do samych nas, tak się wydaje.
2: Oboje tygryski do was mowa mi mówi. Panowie, co wy jeszcze kuźwa wymyślicie, żeby było jeszcze fajniej? Bo całe dnie, słuchając was, powiem w ten sposób. Niepogięte, niepoukładane, a jednak fajne.
0: Calimy.
1: Tak jest. Niepogięte, niepoukładane. Takie są właśnie twoje włosy, których ja nie mam.
0: Jeszcze jeden głos, słuchamy.
3: Witam. Ja do swojej żony mówię najdroższa. W całym tego słowa znaczeniu. Dlaczego najdroższa? Paznokcie 500, fryzura 600, inne kosmetyki 1000. To nie jest najdroższa. Pozdrawiam serdecznie. Hej.
4: SK2.
0: A ona jeszcze paragony na płótnie, wiesz?
1: Trzeba było szukać promocji.

0: Oj, są niepokorni w tym kraju. Teraz o kolejnym, który nie wiedział, że na lotnisku nie żartuje się o bombie. Tym razem poznańska ławica w Radiu SK2. 10 minut zostało nam do godziny 7.
1: Ale chłopaki narobili. Co tam się w ogóle działo? Kawalerski mieli lecieć.
0: Do Albanii.
1: Tak, tak. Poprzebierali się w stroje. Takie poprzebierali się w tych...
0: SWAT. Mieli kamizelki z napisem SWAT. Czapki policji i udawali. Tak. Nagrywali pewnie filmik, który później na weselu chcieli puścić, że niby odprowadzają konwojenta więziennego, czyli pana młodego.
1: Narzeczonego.
0: No i to fajnie, bo to jajca i w ogóle...
1: Ale w pewnym momencie jeden odpalił, że jest bomba.
0: Tak, wchodzą na pokład, jeden mówi bomba.
1: I to była iskra, wszyscy za telefony, panika się
0: cała
1: zrobiła.
0: Cała procedura, straż graniczna, wszystko i tak dalej.
1: Bo nie wolno żartować.
0: No i tego jednego figlarza jajcarza z kawalerskiego
1: odholowali.
0: Nie poleciał do Albanii. Cała reszta poleciała, a ten jeden, co powiedział bomba, może mu chodziło, że super, kawalerski. Nie wiadomo.
1: Nie wiadomo.
0: Odholowali go, nie poleciał do Albanii. No i teraz jest pytanie. W ilu wrócą panowie z tej Albanii? I czy pan młody wróci, jak panowie ogólnie mają takie skłonności do odlotu przed odlotem?
2: SK2.
1: Jak będzie wracał samolotem, to będzie, wiesz, na co patrzył, na taki napis. Wyjście awaryjne.

0: Nowka sztuka od Margaret, ona będzie w Sopocie, ona była u nas, ona jest wszędzie. Ta pani, bardzo dobry utwór, Prima Ballerina, jest też ta Ballerina Cappuccina,
1: jest,
0: bo to pewnie o niej.
1: Tak.
0: Jest jeszcze co, ten...
1: Tung Tung Sahun.
0: Tuch Tuch Tuch Sahun i inne takie i zaraz będą newsy.
1: Jeszcze było.
0: Tralalero, tralala.
1: O, zaraz będzie tutaj nasza Paulina.
0: Będziemy w newsach mówić o tym, że sucho, susza, susza. Suszy.
1: W Sulejowskim Zalewie.
0: Suszy. Bądźcie z nami.
2: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W tę środę wybór jest prosty.

0: drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: W Stalowej Woli szykuje się przyjemny poranek. Termometry pokażą 18 kresek, a słońce będzie królować na niebie. Chmurki będą rzadkością, więc parasole zostawcie w domu. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a niebo pozostanie niemal bezchmurne. Wieczór nie przyniesie większych zmian, nadal będzie ciepło i słonecznie, z temperaturą sięgającą 27 kresek. Idealny dzień na relaks na świeżym powietrzu. Tyle od nas, a już wkrótce w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
6: Cześć. Zbliża się 7. Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Buntownicy z PiS na razie bez wykluczenia. Po ponad 2 godzinach obrad Komitet Polityczny Partii nie zdecydował o wyrzuceniu ponad 40 członków Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Więcej o tym nasz reporter Mateusz Chłystun.
7: Działacze podjęli jednak formalną decyzję o skierowaniu do rzecznika dyscypliny partyjnej sprawy wykluczenia z szeregów PiSu 44 dotychczasowych członków.
8: Każda sprawa jest indywidualna i one będą oceniane przez rzecznika dyscypliny partyjnej.
7: Mówił rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zdaniem Mateusza Morawieckiego brak konkretnej decyzji jest przeciąganiem marnej jakości serialu.
9: Punktować rząd, a nie pozwalać kolejnym odcinkom tego kiepskiego serialu przykrywać to, co najważniejszego się w Polsce dzieje.
7: W piątek grupa polityków, która de facto odeszła z PiSu, planuje całodniowe obrady w sprawie strategicznych planów.
6: Są zarzuty i wniosek o areszt dla podejrzanych o pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Tomasz M. oraz Adam C., gangster z więzienną przeszłością, mają odpowiedzieć za pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej.
10: Pierwszemu z mężczyzn, czyli temu niekaranemu, grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Drugi mężczyzna do 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.
6: Informuje Jakub Dłubacz z wrocławskiej prokuratury. Zalew Sulejowski wysycha. Drugi co do wielkości zbiornik wodny w Łódzkiem ma ponad metr niższy poziom wody niż zwykle. Z brzegu odsłania się piasek i korzenie drzew, a łodzie stoją w błocie. Służby monitorują sytuację. Od kilku dni obowiązuje tam także zakaz kąpieli, to z powodu sinic.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: SK2 Sport.
6: Polscy siatkarze już są w Chinach. Jutro zagrają tam o półfinał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Ukraina, która po raz pierwszy awansowała do najlepszej 8 turnieju. Początek meczu o 13.30 polskiego czasu. Jeśli Polacy wygrają, o finał zagrają ze zwycięzcą spotkania Słowenia-Turcja. Zinedine Zidane oficjalnie trenerem reprezentacji Francji. Wcześniej to stanowisko zajmował Didier Deschamps, który po mundialu zakończył 14-letnią karierę.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
13: 7:02. Kowalski, Wajda, cześć ponownie.
14: Dzień
13: widzę,
14: dobry.
13: Że kolega parzy kawę. Mam prośbę, pół rzeczki cukru mniej, bo wyczytałem ostatnio, że cukier to biała śmierć.
14: Tak?
13: Tak.
14: Ty patrz, a ja cały czas żonie mówię, że jest słodka jak cukier.
15: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
13: Wrócimy też do tego w Dzień Tygryska, jak mówicie na swoją drugą połówkę. Bądźcie z nami. Teraz Grzegorz, Chyży i ta.
14: Wstaję.

0: Z tej strony Marek, jak się kłania. Ja pozdrawiam, a moja żona zawsze do mnie mówi, mój skarbie, ale tylko raz w miesiącu, czyli 10, jak dostanę wypłatę. Pozdrawiam całe Radio SK.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Czyli za 12 dni znów usłyszysz to magiczne słowo.
1: Tak, tak, pięknie. Jak czule na ciebie kciuki. Mówicie w Dzień Tygrysa, o to pytamy 9 minut po 7. No i jak słyszycie, odzew jest, to z sekretarki. Mamy jeszcze jedno nagranie, słuchamy.
3: No ja do mojego chłopaka, który obecnie śpi, a ja muszę pracować bardzo ciężko. Mówię Koti, Kitty. No jak przychodzę z pracy, to on wtedy tak na mnie spogląda i mówi: Misiu kochany, jak ci minął dzień? Bo ja dopiero wstałem. Pozdrawiam.
1: Czyli taka złagodniona wersja tygrysa. Kotek, kotek. Może dlatego kotek, bo on chce, żebyś ty wszystko miała.
2: O. I zasypia tylko wtedy, gdy to wiesz. Ty mu mruczysz do łóżka.
4: S.

0: pędziła wczoraj Anna na naszej antenie w Zabawie Polska jest najfajniejsza, bo 9 pytań aż usłyszała od Kingi, z czego 3 odpowiedzi były tylko poprawne.
1: No zdarza się.
0: Czyli to jest quiz wiedzy o Polsce, pytania zamknięte, czyli tak, nie, się odpowiada. Liderem zabawy jest Iwona z poniedziałku. Iwona usłyszała 7 pytań, z czego na 6 udzieliła poprawnych odpowiedzi.
1: I rozumiem, że to ona na razie jest tą osobą, która jak coś, to pojutrze, czyli w piątek spakuje walizki
0: i pojedzie. Już jest bliżej hotelu Hilton Gdańsk. Już jest bliżej, już jest gdzieś tak mniej więcej, nie wiem, powiedzmy, załóżmy, że jedziemy od południa. Już jest tak, nie wiem, w Katowicach.
1: I miejmy nadzieję, że ma zamknięte okna i że nie będzie musiała się wracać.
0: Tak. Zobaczymy, może ktoś dzisiaj Iwonę przegoni i dojedzie do, nie wiem, Łodzi.
1: Na przykład, albo i za Łódź gdzieś jeszcze. Dalej, moi drodzy, Polska jest najfajniejsza, sk2.pl, tutaj się zgłaszacie do naszej zabawy, gdzie to my stawiamy oczywiście w 5-gwiazdkowych hotelach, które są w całej Polsce usytuowane w najpiękniejszych zakamarkach wakacyjnych naszego kraju. Wysyłamy was, najlepszych słuchaczy, właśnie do tych hoteli. I teraz to będzie hotel
0: Hilton Gdańsk.
1: O, proszę państwa, no ja tutaj nawet jestem na śniadaniach i na zestawach, bo akurat mamy taką porę.
0: Jakie
1: i sprawdziłem
0: mają
1: dla was, co tam w Hiltoniku serwują teraz o tej porze. I mamy tak, są śniadania angielskie,
0: aha,
1: francuskie,
0: aha,
1: polskie, aha, oczywiście, i również kontynentalne, proszę pana.
0: Czyli żeby każdy język zadowolić. W sensie tak. Francuz ma inny smak, Polak ma inny
1: Dokładnie.
0: Smak. Czyli normalnie szwedzki stół.
1: Tak. SK2.

0: 24 minuty po godzinie 7. Wakacyjne GPS to po 7.30. Już od teraz można nagrywać głosóweczki albo dzwonić na 726-826-826. Po 7.30 okaże się, rozwijam skrót, gdzie pojechałeś sobie.
1: Czyli wakacyjne GPS, GPS, GPS, gdzie pędzisz może teraz sobie?
0: Gdzie pędzisz sobie, gdzie może pojedziesz sobie, bo może planujesz urlop. Czyli dla urlopowiczów GPS. Gdzie pojechałeś sobie, gdzie pojedziesz sobie, albo gdzie pędzisz sobie teraz? Od teraz przyjmujemy wasze głosówki na radiowego Messengera, albo dzwońcie 726-826-826.
2: Bo to... SK2.
1: Pędzić to można do pracy na przykład.
0: Nie? Albo też coś z sąsiadem w stodole.

0: sportów emocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
0: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
0: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
0: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
3: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
2: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
3: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
2: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
3: Paulina Sykut-Jerzyna
2: i Krzysztof Ibisz.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Cześć, tu Michał Mitros, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: I po reklamie.
8: Dziś rano w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 20 kresek i chociaż słońce będzie się przeplatać z chmurami, to nie ma mowy o deszczu. Wiatr będzie delikatny, więc parasole można zostawić w domu. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 27 stopni, a słońce zdecydowanie wyjdzie na prowadzenie. Wieczorem nadal będzie ciepło, z temperaturą utrzymującą się na poziomie 25 kresek. To tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
9: Jest 7.30, Paulina Chorbatowska, to są newsy SK2. Kolejny polityk dołącza do Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Poseł Piotr Uściński poinformował, że dołączy do Rozwoju Plus. Jak przekazał, chce, by Polska wróciła na tory rozwoju, który jego zdaniem był realizowany za rządów Zjednoczonej Prawicy. Nocny pożar mieszkania w centrum Tarnowa. Przy ulicy Sowińskiego paliło się mieszkanie w budynku wielorodzinnym. Ewakuowano 27 osób, a dwie z nich trafiły do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Są powołane na letnie Grand Prix w skokach narciarskich. Na skoczni w Wiśle zobaczymy m.in. Piotra Żyłę, Macieja Kota i wicemistrza olimpijskiego Kacpra Tomasiaka. Zawody odbędą się 1 i 2 sierpnia, a biało-czerwoni rozpoczną rywalizację przed własną publicznością.

0: 21 minut zostało nam do godziny 8, a to oznacza, że w tym momencie rusza wakacyjne GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Messenger Radia SK z głosóweczkami na was czeka i nasz numer telefonu. I teraz też można na żywo się do studia dodzwonić. 726-826-826. Dajcie znać.
1: GPS, czyli gdzie pędzisz sobie, gdzie pojechałeś sobie, gdzie pędzisz może teraz, albo gdzie popędzisz w najbliższym czasie.
0: Tak, mamy głosóweczki. Tomeczek na początek, słuchamy.
2: Halo? Serwus, co do GPS potwierdzam. Wczoraj było Las Palmas, dzisiaj Teneryfa. No i Radio SK ze mną. Trzymajcie się, pozdrawiam, Tomek.
0: Dzięki, Tomeczek, miłego wypoczynku lub pracy, bo to pewnie praca na jakimś promie czy coś w tym
1: stylu. Las Palmas.
0: Telefon odbieramy. Halo, dzień dobry, tu GPS, słuchamy.
3: Ja pływam po jeziorach mazurskich, uwielbiam naszą łódkę i wraz z mężem po prostu spędzamy każdą wolną chwilę na Mazurach.
0: Pięknie, a jakie jeziorko?
3: Bełdany, Niegocin. Pięknie. Tak naprawdę cały szlak, ale Bełdany to nasze ulubione.
0: Super, pogoda sprzyja?
3: No w lipcu średnio, ale jesteśmy optymistyczni i staramy się doceniać każdą pogodę.
0: Optymizm, uśmiech wskazany szczególnie na jeziorach. Serdecznie pozdrawiamy.
1: Ale to będzie gorąco i na pewno popłyniecie jeszcze.
0: Jeszcze mamy tutaj jeden telefonik, słuchamy.
4: Halo? Cześć, z tej strony Marcel. Ja właśnie jadę do pracy.
0: Okay.
4: I chciałbym pozdrawić mojego brata Michała, Patryka i Wojtka. I w sumie to tyle.
0: W sumie to tyle. To trochę tych braci masz, więc to nie tylko tyle, tylko aż tyle, bo razem z tobą, Marcelu, to jest was czwórka.
1: A
0: z
1: szef,
0: tego, co
1: szef na pewno w pracy, jak tylko dojedziesz, przywita cię jak brat i powie: witaj, brachu.
0: Kto jeszcze? Słuchamy.
5: A gdzie ja pędzę sobie? Ja pędzę sobie ratować pewien dom przed pluskwami, później przed osami. Pozdrawiam serdecznie, Stop Pest Łódź.
0: Dezynfektor albo dezynfekator, nie wiem jak to się mówi, trafił nam się też.
1: Zawód, w którym trzeba pędzić jak bąk.
0: I GPS-a też trzeba mieć ustawionego, żeby dobrze dojechać. GPS wróci jutro, czyli gdzie pojechałeś sobie, gdzie pojedziesz sobie. Wakacje trwają, więc na pewno dokądś zmierzacie. Oczywiście cały czas głosóweczki też możecie nagrywać na naszego radiowego Messengera. SK2. A ty przed jeszcze GPS-em? Gdzieś pojedziesz sobie?
1: Ja tak jestem w połóweczce, ale zegar cały czas tyka.
0: Tyka. Jeszcze nie wiesz GPS, tak?

0: Normalnie hit jak z Jamesa Bonda, trzeba powiedzieć. Jugopolis, Maciej Maleńczuk i ostatnia nocka, tak wam gramy o poranku w SC2 po tej nocce.
1: 10 minut zostało nam do 8. O szpiegu w strukturach NATO czytamy w tym momencie, bo w Belgii aresztowano obywatelkę Kanady chińskiego pochodzenia pod zarzutem szpiegowstwa na rzecz państwa trzeciego oraz przynależność do zorganizowanej grupy przestępczej.
0: No, czyli kobitka, trzeba powiedzieć, że nieźle tam ma za uszami, ale uwaga, co robiła w tym NATO?
1: Kobieta pracowała jako stażystka.
0: Jako stażystka.
1: W belgijskiej kwaterze głównej sił NATO.
0: No widzisz, a co robią stażyści?
1: No w wielkich organizacjach stażyści zazwyczaj przynoszą kawę.
0: Tak.
1: I to by się zgadzało.
0: No, bo żeby tę kawę przynieść, to
1: trzeba?
0: No, trzeba donieść.

0: Lambery w SC2 o poranku, ona ma pewnie plan awaryjny, a wy na co lubicie patrzeć?
1: A, i to pytanie będzie wejściem do gry do państw miast. 726-826-826 albo Messenger, jeśli się zgłosicie poprzez Messengera, to tam zostawcie nam swój numer telefonu. Odpowiadamy właśnie na to pytanie.
0: Na co lubisz patrzeć latem?
1: Gramy w państwa miasta po 8 do zgarnięcia prezent marzeń wartości 500. Eska.

0: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na

0: Ościeżnica.
1: A teraz na trzy. Tam są drzwi.
2: Vox. Tam są drzwi. Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
3: To będzie ostatnia reklama. Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
4: I po reklamie.
5: Na drogach Stalowej Woli ruch jest nieco spowolniony. Na Popiełuszki, szczególnie przy rondzie Okulickiego, auta poruszają się wolniej. Cierpliwości wymaga też Komisji Edukacji Narodowej w stronę osiedla Pławo oraz Staszica w kierunku osiedla Hutnik. Pogoda zapowiada się przyjemnie. Słońce będzie dominować nad chmurami, a temperatura osiągnie 19 kresek. Po południu słupki rtęci wzrosną do 27 stopni. Zaraz w radiu SK2 Newsy. Kolejne info pogodowe za pół godziny. Do usłyszenia.
6: Zbliża się ósma, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. Piotr Uściński dołącza do obozu Mateusza Morawieckiego. Poseł PiS ogłosił, że zasilę Stowarzyszenie Rozwój Plus skupione wokół byłego premiera. Tym samym grono tak zwanych rozłamowców powiększyło się o kolejną osobę. Ich przyszłość w PiS wciąż jest niepewna. Komitet polityczny partii nie zdecydował o wykluczeniu, a sprawę skierował do rzecznika dyscyplinarnego. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
7: W PiSie trwa przeciąganie liny między głównym nurtem w partii a obozem Mateusza Morawieckiego. Piotr Uściński do byłego premiera dołącza, ale wcześniej z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus zrezygnował Grzegorz Lorek, a jeszcze przed upływem partyjnego ultimatum Daniel Obajtek. Od wczoraj sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego stronników się skomplikowała. Oficjalnie z partii nie zostali wykluczeni, choć zdaniem byłego premiera w praktyce już do tego doszło.
6: Łódzka prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie narażenia życia dziecka w łódzkim akwaparku. 7-letni chłopiec przez kilka minut leżał nieprzytomny na dnie basenu. W tym czasie nie zauważył go żaden z ratowników. Jak przekazał prokurator Paweł Jasiak, chłopiec w chwili zdarzenia korzystał z jednego z torów basenu.
8: Następnie z nieustalonej przyczyny przez około 3 minuty doszło do cyklicznego wynurzania się i zanurzania pod wodą. Po tym 7-latek przebywał pod wodą w pełnym zanurzeniu około 6 minut. Pomocy chłopcu udzielił postronny mężczyzna przebywający w tym czasie na pływalni. 7-latek został przewieziony do szpitala, gdzie udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej.
6: Chłopiec w stanie śpiączki farmakologicznej jest w Centrum Zdrowia Matki Polki. Rośnie popularność pól kempingowych. Coraz więcej Polaków wybiera wakacje pod namiotem albo w kamperze. Na taki wypoczynek decydują się mimo kapryśnej pogody. A miłośnicy kamperów cenią przede wszystkim swobodę i bliskość natury.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
4: SK2 Sport.
6: Musimy być odważni i pierwsi strzelić gola, mówi trener Górnika przed rewanżowym spotkaniem z Fenerbahce. Tydzień temu było 1-0 dla drużyny ze Stambułu. Teraz trener Michał Gasparyk zapewnia, że jego zespół...
10: Spróbować wszystko, bo my na razie nie mamy już co stracić. My potrzebujemy strzelić bramkę.
6: A początek meczu o 20. Godzinę wcześniej Lech Poznań zagra z drużyną Ochus. Tydzień temu było 4-1 dla Kolejorza. Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju w Waszyngtonie. Polak pokonał Amerykanina Tomiego Pola 7-5, 7-6. W kolejnej rundzie zmierzy się z Taylorem Fritzem, a to spotkanie już dzisiaj wieczorem.
9: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
11: Jak to powiedział w wiadomościach sportowych trener Michał Gasparik, trzeba powiedzieć syćko.
12: Syćko?
11: Cydziam tyćko. Więc uwaga, coraz więcej Czechów przyjeżdża nad Bałtyk, chcą spróbować wszystkiego.
12: Czeskie
11: tutaj
12: gazety nawet piszą tak, nasze wybrzeże, druga Chorwacja. No i nie ma co się dziwić, nie? Ceny jak w Chorwacji.

0: śpiewaj, śpiewaj jak najdłużej, pani Sanach, bo bardzo dobrze ci to wychodzi. ITP i TD na 10 minut po 8 w Radiu SK2.
1: Wracają do nas upały, a teraz proszę bardzo, teraz taka rocznica, bo 29 lipca, czyli tego dnia, który akurat mamy dziś, ale w 1921 roku.
0: To proszę, jest 105 rocznica.
1: Tak, uwaga, w Pruszkowie koło Opola zanotowano w Polsce najwyższą temperaturę w historii oficjalnych pomiarów meteorologicznych, proszę pana.
0: 40 stopni i 2 dziesiąte.
1: No i teraz te upały, zobacz, jak historia się lubi powtarzać, znowu do nas wracają.
0: Dzisiaj ma zrobić się zdecydowanie cieplej, tak. A ponad 30 stopni możemy się spodziewać już jutro.
1: Tak, no i patrz, zawsze tak jest. Upał wraca do Polski, jak człowiek też wraca.
0: Z urlopu.

0: i ja i ty, on i ona i on, czyli oczywiście, my. Czyli my.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Wszyscy razem bawimy się w naszą ulubioną zabawę o poranku. Z nami Aneta i Krzysiu, dzień dobry.
3: Cześć.
4: Dzień dobry.
5: Witam.
0: Jesteśmy, słyszymy się, wszystko się zgadza. Przypominam zasady naszej zabawy. Z koła, kręcąc w prawo lub w lewo, to zależy od was. Losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń wartości 500 zł. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się z koła wylosuje, można wybrać sobie literę. Czy wszystko jasne?
4: Jasne.
0: Tak, Krzysiu, dobrze. I zaśmiało, bo Krzysiu już się skupia.
3: I odpowiedź na każdą kategorię musi zaczynać się od litery, która została wylosowana.
0: Dobra, to jest akurat chyba oczywiste, prawda? No i teraz tak, Anetka zaczyna w prawo, w lewo, Anetko?
4: W prawo.
3: Proszę. W prawo, proszę bardzo.
0: Koło naprawione, dumnie się kręci.
3: U wulkanizatora było to.
0: Oczywiście.
3: Sprawnie.
0: Litera J. J jak ja. Albo ja, albo jeszcze ja. Litera J, 20 sekund.
3: Bohdan z Poleń mówił, ale ja.
0: Tak jest, 20 sekund. Aneto, uwaga, państwo.
4: Japonia.
0: Miasto.
4: Jastrzębia Góra.
0: Znana postać.
4: Justin Bieber.
0: Roślina.
4: Jałowiec.
0: Kolor.
4: Jagodowy.
0: Zawód.
4: Japonista.
0: Samochód. Już będzie po czasie. Japonista? Kto to jest japonista?
3: To jest człowiek, który zna japoński język.
0: Dobra, ale jeszcze
3: japońską kulturę.
0: Jeszcze mnie zastanawia Jastrzębia Góra. Czy to jest miasto?
3: Mam już odpowiedzieć na to pytanie.
0: A już sprawdziłeś?
3: Tak, sprawdziłem.
0: No dobra, to powiedz. Albo nie, albo potrzymajmy w niepewności.
3: Dobra.
0: Anetko, jeśli Jastrzębia Góra jest miastem, japonista, jeszcze sprawdźmy. Japonista. Mi się wydaje, że nie ma kogoś takiego, ale zaraz zobaczymy.
3: Nie, to jest ten, co robi...
0: Specjalista w odrobienia... zakresie... Jest!
3: No mówiłem ci.
0: Jest, dobra.
3: A co, myślałeś, że to jest szewc, który robi japonki?
0: Tak jest. Dobra, to teraz tak. Anetko, jeśli Jastrzębia Góra jest miastem, masz 6. Jeśli Jastrzębia Góra miastem nie jest, masz punktów 1.
4: Okay.
0: Tak się sytuacja rozpisuje. Więc teraz, Krzysiu...
3: My ciebie, Krzysztof, przepytujemy, a pewnie Aneta już sprawdza na telefonie.
0: Krzysiu, w prawo, w lewo?
5: W prawo,
0: proszę bardzo. Jedziemy.
3: Niech się kręci, niech się dotrze. Krzysztof, litera, która została wylosowana dla ciebie na kole, to litera K.
0: Niedaleko pada K od J.
3: Tak, jak kury tak robią. Więc kuryku.
0: Krzysiu, litera K, 20 sekund,
3: potrzebuję,
0: uwaga.
3: Potrzebuję od ciebie na literę K państwo.
5: Kenia.
3: Miasto.
5: Kraków.
3: Tytuł filmu, serialu.
5: Pan.
3: Imię.
5: Krzysztof.
3: Roślina.
5: Kaktus.
3: Potrawa. Już z kaktusa też pewnie dobra.
0: No i
3: jest.
0: Ciekawą sytuację będziemy mieć teraz.
3: Bardzo. Ale za późno.
0: Bo teraz tak. Tytuł filmu?
3: Klam.
0: Klam, dobrze. 1, 2, 3, 4, 5. I teraz tak. Jastrzębia Góra jest miastem, wygrywa Aneta. Jeśli Jastrzębia Góra nie jest miastem, wygrywa Krzysiu. Tak to wszystko się wygląda i rozpisuje.
3: Aneta,
0: i teraz
3: znasz już odpowiedź.
0: Anetka, sprawdziłaś
3: może?
0: Sobie w międzyczasie, czy nie?
4: Nie sprawdzałam, ale mi się wydaje, że jest.
0: Dalej twierdzisz, że jest. Dobra, Krzyś, Kowalski ci wszystko powie teraz.
3: Jastrzębia Góra nie jest samodzielnym miastem, lecz wieś letniskowa i jednostka pomocnicza gminy sołectwo wchodząca w skład administracyjny Władysławowa.
0: Anetko, Jastrzębia Góra, chociaż jest pięknym kurortem w Polsce, nie jest miastem. Zatem Krzysiu wygrywa prezent marzeń. 5-1. Krzysiu, tylko takie... Tylko usłyszałem takie... To jest ta radość, tak?
5: Gratuluję Anecie.
0: Bardzo pięknie, bardzo.
3: Ale wiesz, ty możesz, Aneta, na przykład do Jastrzębiej Góry, bo jak najbardziej ja byłem, pięknie na wakacje tam jechać, a można też na przykład do Jeleniej Góry, a to już miasto. Ale lepiej na wieś wakacje, no.
0: Kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Wiktor Waligura na antenie Radia SK, 25 minut po 8. Problemy Jarosława Kaczyńskiego w polityce i w życiu prywatnym, o tym dzisiejsza prasa pisze. Sypie mu się partia i dom. Paparazzi zrobili zdjęcia, że dom Jarosława Kaczyńskiego wymaga remontu. Partia też, czyli Jarosław Kaczyński już musi sobie szukać ekipy budowlanej i to i do tego, i do tego.
1: Szybko tego remontu nie będzie, przecież Mateusz Morawiecki zebrał mu najlepszych fachowców.

0: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
1: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
2: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
1: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
2: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
1: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
2: Paulina Sykut-Jerzyna
1: i Krzysztof Ibisz.
3: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: Przedpołudnie w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry wskażą 20 kresek, a na niebie tylko kilka chmur, więc słońce będzie miało pole do popisu. Ciśnienie nie zaskoczy nas zmianami, pozostanie na stabilnym poziomie. Po południu słońce nadal będzie dominować, a temperatura wzrośnie do 27 stopni. Idealne warunki na aktywności na świeżym powietrzu, ale pamiętajcie o nawodnieniu. Na ten moment to tyle. Za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wracamy do polskich hitów.
9: Jest 8.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Śmiertelny wypadek pod Ostrudą. Nie żyje kierowca auta, a pasażerowie trafili do szpitala. Samochód nad ranem zjechał z drogi między Tardą a Szelongiem i uderzył w drzewo, następnie stanął w płomieniach. Teraz policjanci będą wyjaśniali przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Jacek Kurski z zakazem wystąpień medialnych. Decyzję podjęły władze PiS po jego występie telewizyjnym, w którym krytykował Mateusza Morawieckiego i odnosił się do katastrofy smoleńskiej. Sprawą zajmie się partyjny na komisja etyki. Włoski ratownik bohaterem, 17-letni Denis spod Rzymu, jednego dnia uratował 8 osób tonących w morzu. Nastolatek, który pracuje jako ratownik, zyskał uznanie za swoją postawę. Krytyka spadła na plażowiczów, którzy mimo wysokich fal i czerwonej flagi weszli do wody.

0: mniej niż Zero i Lady Punk. Chciałbym, żeby tyle kosztowała benzyna.
1: Nie, ale nie, nie, tak aż się nie da. Ale kiedyś podobno było lepiej, dlatego my wracamy do tego, co było. Newsy z tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku.
0: Zdmuchujemy kurz z dystrybutorów paliwowych.
1: Tak, i ze starych stron internetowych. Odświeżamy kolejne newsy w kąciku odkurzającym.
0: Ceny ropy w USA osiągnęły w najwyższy poziom w historii pod wpływem doniesień o problemach rosyjskiego giganta naftowego Yukos, które mogłoby spowodować wstrzymanie jego produkcji stanowiącej, jak się oblicza, około 2% produkcji światowej. I tak podało WP 29 lipca 2004 roku.
1: I pewnie zastanawiacie się, jakie to były te najwyższe poziomy w historii. Proszę bardzo, jest napisane, w trakcie ostatniej sesji na giełdzie
0: tutaj
1: cena ta osiągnęła absolutne maksimum $43.05 za baryłkę ropy. No i ja tylko chcę powiedzieć, że dziś cena baryłki ropy to $87.
0: A wtedy 43,5.
1: Czyli nawet mniej. Czyli, ale i tak, nieco ponad dwa razy tyle jest teraz, niż było te 22 lata temu. Benzyna w Polsce 22 lata temu była po 3,76 za litr. Dziś 7,42 za litr. Czyli nieco mniej niż dwa razy tyle. Da się?
0: Da się.

0: Sara. Podśpiewujemy sobie oczywiście, że tak, bo to przecież Oskar Cyms w Radiu SK 2, 12 minut do 9 nam zostało.
1: I chłopak już będzie w Operze Leśnej, przygotowuje się, próby trwają, bo przecież wystąpi w poniedziałek na Top of the Top Pop Festiwalu. W Sopocie.
0: I tłumy, i fanki się zlecą, bo one, człowieku, one wszędzie za Oskarem lecą. Lecą jak muchy, nie powiem do czego.
1: Polska długa i szeroka. Jak długa, bo krótka przecież nie jest, tak, one
0: bo przecież młody, przystojny. No,
1: idealny wnuczek.
0: Idealny wnuczek. I powiem więcej, kto wie, czy te fanki też się nie zlecą dzisiaj pod radio. Nasze radio. Oskar po 17 będzie u nas w studiu, bo ma coś nowego dla swoich fanek i fanów.
1: I chciałby to wszystkim pokazać.
0: I chciałby to pokazywać bez końca.
1: Odkryć karty w końcu.
0: Tak podprogowo już wam powiem. Taki tytuł będzie już nosi nowy utwór Oskara Cymsa i zagramy go dzisiaj po południu wraz z Oskarem na żywo w studiu Radia SK2. Więc bardzo serdecznie was wszystkich zapraszamy, żeby przez cały dzień słuchać Radia SK2.
1: Tam sobie zapiszcie w kalendarzyku, w tym terminarzu u siebie w telefonie.
0: 10 minut wcześniej przypomnienie. Po 17 Oskar Cyms w Radiu SK2. A teraz już Oena.

0: to jest idealny numer do tańczenia tym brzuszkiem. Wiktoria Kida i Naiwna ja w SC2.
1: Tańczcie, tańczcie, ale ja chciałem powiedzieć o tym, że przed wakacjami trzeba było się uczyć matematyki.
0: A dlaczego?
1: Teraz to wszystko wychodzi, bo rośnie popularność pól.
0: Pól?
1: Pól kempingowych w te wakacje. Więcej o tym w newsach o 9:00. Bądźcie blisko.

0: Biedronkę.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
3: I po reklamie.
4: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemne przedpołudnie. Termometry pokażą 21 kresek, a niebo będzie w większości wolne od chmur, co na pewno poprawi nastrój. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o silniejsze podmuchy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza brak większych niespodzianek pogodowych. Po południu temperatura wzrośnie do 27 stopni, a słońce będzie świeciło pełnym blaskiem. Zaraz w radiu SK2. Newsy dlatego zostańcie z nami.
5: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Ofiary miały obrażenia zewnętrzne. To najnowsze ustalenia w sprawie śmierci kobiety i mężczyzny w jednym z mieszkań w Sosnowcu. O tragedii w dzielnicy Juliusz służby powiadomił świadek, który był z nimi spokrewniony.
6: Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. 59-letni świadek został przetransportowany do szpitala.
5: Mówi Katarzyna Cypel-Dąbrowska z sosnowieckiej policji. Wiadomo, że ofiary to młody mężczyzna i 54-letnia kobieta. Wicepremier nawołuje, by nie przestrzegać wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ten orzekł, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą jest niezgodna z ustawą zasadniczą. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje do urzędników, by dokonywali transkrypcji.
7: Trybunał Konstytucyjny nie pracuje nad orzekaniem o konstytucji, tylko realizuje wytyczne płynące z Nowogrodzkiej.
5: Trybunał orzekł, że rządowe rozporządzenie dotyczące transkrypcji zbyt daleko ingeruje w konstytucję.
8: To jest artykuł 18 konstytucji, który definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
5: Uzasadniał sędzia sprawozdawca Stanisław Piotrowicz. W Polsce dokonano już transkrypcji 184 małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Ekologiczne ławki stanęły w Białymstoku. Miejskie służby ustawiły na skwerach 4 ławki z przetworzonych kartonów po napojach. Wykonała je firma, która wykorzystała technologię opracowaną przez naukowców z Politechniki Poznańskiej. Z tego samego materiału powstały też poidełka dla zwierząt.
9: My też ekologiczni, też dużo rzeczy z kartonów lubimy, nie?
10: Tak, i też mamy poidełka, w których jest woda.
9: Woda, nawadniać się trzeba, ciepło dzisiaj. Cześć ponownie, Kowalski i Wajda.
10: Klipiemy.
11: 10 najlepszych polskich hitów.
12: Jeden po drugim.
9: Mleko z kartonu najlepsze.

0: Chłopaki nie płaczą, ale mężczyźni też nie narzekają, ale nie tylko mężczyźni, bo męskie granie ostatnimi czasy się transformowało i kobiety przecież też tłumnie występują na koncertach męskiego grania. W tym tygodniu ekipa męskiego grania dociera do Wrocławia. W weekend dwa koncerty we Wrocławiu właśnie i my będziemy mieli dla kogoś z was podwójne karnety właśnie na to weekendowe wydarzenie.
1: I kobieta rozda wam to zaproszenie już niebawem, bo po której to godzinie?
0: No Kasia Grodzka. Kasia, czekamy tylko aż
1: po 10?
0: Tak, czekamy aż tylko Kasia przyjdzie do nas do studia i wymyśli wam zadanie konkursowe, które jakby spełnicie na naszym radiowym messengerze.
1: No albo zadzwonicie, załóżmy do niej bezpośrednio.
0: To już od Kasi zależy, nie wiem co ona tam powymyśla. Czekamy tylko na Kasię. Kasia, wszystko wam powiem. Miejmy nadzieję, że jeszcze przed 10 się dowiecie, jak te podwójne zaproszenia na męskie granie będzie można zdobyć. SK2. A tu kobitka, która już grała na męskim graniu.
1: Oczywiście.
0: Nie raz, nie dwa, nie trzy.
1: To był chyba Dawid Podsiadło, Vito Bambino, to tam parę lat temu. Śpiewali i ciebie też bardzo.
0: Daria Zawiałów już teraz. Od jakiego...

0: Miejsc. Oj, lubimy, lubimy te utwory. Gitarka. Dlatego wokół takich się kręcimy w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Dzisiaj o utworze, który kiedy debiutował, to...
2: No, nas to jeszcze na świecie nie było.
0: To po pierwsze.
2: Ale Lech Wałęsa otrzymał pokojową Nagrodę Nobla.
0: Papież Polak po raz drugi odwiedził Polskę.
2: Wymyślono w końcu myszki do komputerów.
0: Albo na przykład pierwsza kobieta poleciała w kosmos.
2: No, czyli powstał wtedy kosmiczny hit w Polsce. A który to był rok?
0: To był rok 1983. Ten hit bujał i buja do dziś. Właśnie w tym roku na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu zadebiutował utwór Andrzeja Rybińskiego. Nie liczę godzin i lat. Mam taką ciekawostkę, że wtedy zajął drugie miejsce w Opolu ex aequo z Szklaną Pogodą Lombardu. I zobacz, jakie dwa różne gatunki.
2: No
0: tutaj
2: tak.
0: Mocno.
2: Gitarowo.
0: A tu do pobujania pozytywny utwór z pozytywnym tekstem.
2: Ale też Andrzej Rybiński z gitarą, więc w jednym i w drugim przypadku gitara gra tutaj pierwsze skrzypce.
0: Więc proszę bardzo, teraz Andrzej Rybiński.

0: Nowsza propozycja od Bledki, zachęcająca do poruszania bioderkami. Tańcz. Albo inną częścią ciała, na którą macie ochotę. Tak?
1: Nuzią. Albo załóżmy kopytkiem, można tak. Piętą, żeby aż dziurę zrobić w kapciu.
0: 24 minuty zostały nam do 10. Kolorowa prasa, czyli nagłówki, które zmieniają wręcz nasze życie. Legwan wybrał się na spacer po wsi pod Lublinem.
1: Legwan to taki duża jaszczurka taka.
0: No to taki kameleon, który tylko nie zmienia koloru swojej skóry. Takiego gościa w Osmolicach pod Lublinem jeszcze nie było.
1: Legwana.
0: Ukrył się w drogowym przepuście. W Osmolicach Legwana nie było jeszcze.
1: Pewnie szukał rodziny, wiesz gdzie szedł?
0: Legwiatana!
2: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
3: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
2: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
3: Wrocław, Kraków, Warszawa.
2: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
3: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
2: SK2. 100% polskiej muzyki.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
6: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
5: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
6: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
5: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
6: Paulina Sykut-Jerzyna
5: i Krzysztof Ibisz.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
2: I po reklamie.

0: Pocałuj, czyli my buziaczka wam już dajemy, bo robimy papa, a Kasia Grodzka w studio.
1: I zrobię po godzinie 10 przytul, czyli że ktoś z was przytuli podwójne karnety na męskie.
0: A masz już pomysł, jak się zgłosić na naszym radiowym messengerze?
1: Pomysł, niezawodny pomysł, czyli wymyślacie swój wymarzony skład męskiego grania. W zeszłym tygodniu jeden ze słuchaczy powiedział, słuchajcie, o Michale Wiśniewskim na przykład.
0: Na męskim graniu?
1: Tak. Oryginalne połączenie.
0: Drodzy słuchacze, a wszystko to, bo was kochamy.
1: Na Messengerze czekam na wasze zgłoszenia po godzinie 10. Będę rozdawała podwójne karnety na męskie granie.
2: Wiśniewski załóżmy, Wajda, no taki
0: i
2: skład.
0: To...
2: I jeszcze Grodzka. O, i taki skład może można być. Wziąć.
0: Musimy zrobić w przyszłym roku hymn męskiego grania.
2: Z pocałowaniem rączki.
3: Reklama. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj.

0: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
1: Jest 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Z partii nie wyrzuceni, ale sami z PiS też formalnie nie chcą odchodzić. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakładają nowy sejmowy klub. Wspólnie 40 posłów i senator postanowiliśmy założyć klub parlamentarny. To będzie forum do działania Stowarzyszenia Rozwój Plus. Tak zakomunikował w Sejmie były premier Mateusz Morawiecki.
2: My chcemy zwrócić ostrze naszego ataku na ten bardzo zły rząd Donalda Tuska. I będziemy to robić jako klub parlamentarny.
1: Dalej chcemy być drugim płucem partii, podkreśla Morawiecki.
2: Mieliśmy działać jako drugie płuco i jesteśmy do tego cały czas gotowi.
1: Komitet Polityczny PiS nie zdecydował wczoraj o wyrzuceniu tzw. rozłamowców. Sprawą osób, które nie podpisały partyjnych deklaracji, zajmie się rzecznik dyscyplinarny Karol Karski. Według najnowszego sondażu Polstera dla Superekspresu PiS straciło około 3 punkty procentowe. Stowarzyszenie Rozwój Plus może liczyć się na 4,9% poparcia. Japonia liczy straty po potężnym trzęsieniu ziemi. Na wyspie Kyushu wstrząsy o magnitudzie 7,1 zabiły co najmniej 13 osób, a około 100 zostało rannych. Służby wciąż szukają zaginionych. Wstrząsy zniszczyły m.in. centrum handlowe, gdzie doszło do eksplozji, prawdopodobnie spowodowanej wyciekiem gazu. Wcześniej większość osób udało się ewakuować. Na nagraniu ze środka budynku słychać panikę oraz płacz dzieci będących w środku. Japońskie władze zaleciły ewakuację ponad 260 tysięcy mieszkańców. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Rakieta Falcon 9 uderzy w Księżyc. 5 sierpnia w powierzchnię Srebrnego Globu ma uderzyć człon rakiety, która rok temu wyniosła w okolice Księżyca łaziki. Astronomowie zachęcają do obserwacji tego wyjątkowego zdarzenia. Zła wiadomość jest taka, że aby cokolwiek zauważyć, będzie potrzebny sprzęt. Gołym okiem uda się dojrzeć jedynie błysk krótszy niż sekunda.
3: Dwie minuty po godzinie 10:00, tu Radio SK2. Wasz wymarzony skład męskiego grania to? Czekam na wasze propozycje na Messengerze Radio SK2. Kto pierwszy, ten lepszy i ten zgarnie u mnie podwójny karnet na męskie granie w ten weekend we Wrocławiu. Kasia Grodzka, dzień dobry. W tej godzinie mam dla was muzyczną nowość od duetu Kwiatkowski i Margaret. Gramy

0: Aż mnie dziw bierze, że nikt nie wpisał mi Piotrka Kupich do tego wymarzonego składu męskiego grania. Zespół Phil za nami na antenie Radia SK2. Ale za to Gosia wpisała jedną taką wyjątkową osobę, która się dawno w tym męskim graniu nie pojawiła. Cześć Gosia, jesteś już ze mną.
1: Cześć.
0: Gosia, no to powiedz, jaki jest twój wymarzony skład męskiego grania?
1: Padłonek Corteza, Vito Bambino i Kaśkę Słowacką.
0: I Cortez, tak? Dobrze usłyszałam?
1: Tak.
0: No bo właśnie ten Cortez to dawno się nie pojawiał w męskim graniu. Z tego co wiem, to było to tylko raz w 2018 roku z Krzyśkiem Zalewskim i Dawidem Podsiadło. Dlaczego to właśnie Cortez myślisz, żeby idealnie tam zagrał?
1: Bo jakby ma idealne teksty i zawsze trafia do serducha.
0: I też chciałam powiedzieć, że bardzo pięknie na pianinku zasuwa. Bardzo ładnie, tak, romantycznie. Tak. Prawda? Tam było jego solo w tym początku. No dobrze, Gosia, to w takim razie jak najbardziej dostajesz ode mnie te podwójne karnety na męskie granie. W ten weekend we Wrocławiu, więc już się dziewczyno pakuj. Wachlarz jakiś ze sobą, jakieś takie rzeczy na ochłodzenie. Wiesz już, kogo ze sobą bierzesz?
1: Jeszcze nie wiem, ale być może to będzie brat.
0: O, bardzo dobrze. Na spokojnie, tu trzeba oczywiście zdecydować. To co, pozdrawiamy brata?
1: Oczywiście, pozdrawiamy.
0: No to pozdrawiamy. Kolejna osoba, kolejna para w zasadzie wysłana na męskie granie. Pamiętajcie, Radio SK2 przez całe wakacje na trasę męskiego grania was wysyła. Kolejna szansa na zdobycie tych podwójnych karnetów już jutro po godzinie 13.

0: Sopot Festival 2026.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: O tym, co nas budzi. Seno, DDT, Bartosiewicz, w dziesiątce najlepszych polskich hitów. Ja w ogóle słyszałam, że to pełnia może nam przeszkadzać w spaniu. A co do samego księżyca, ciekawa sprawa. 5 sierpnia kawałek rakiety Falcon ma uderzyć właśnie w jego powierzchnię. Dodam, że ten kawałeczek ma wielkość 5-piętrowego bloku, ale ponoć nie stwarza to żadnego zagrożenia. Astronomowie traktują to w ogóle jako taką okazję do badania tworzenia się nowych kraterów na księżycu i też zachęcają do oglądania. A z tym no, może być trudno, bo bez sprzętu raczej nic nie zobaczymy. Gołym okiem uda się dojrzeć tylko błysk krótszy niż sekunda. Dla wszystkich ziemian z płytkim snem to i tak będzie powód do wybudzenia. I rano w pracy będzie można się pożalić wszystkim dookoła. Ale mnie oślepiło. No nie mogłam zasnąć. No, taki nasz los.
1: SK2. Reklama.
2: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams. Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola, Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Do hymnu!
12: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

Głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Wypisz, wymaluj. Wakacje marzeń od pana PZ i pana Auera. To dom nad wodą, tak wam gramy w Radiu SK 2. A co można fajnego robić w wakacje, jak już macie taką fajną bazę wypadową w domu nad wodą? Wiosłować można i to nie tylko na łódce, ale to już więcej dowiecie się w newsach o godzinie 11.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, sì?
6: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
10: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
11: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
12: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
13: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
18: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
17: Ci, co ją znają, reagują.
18: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
19: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie. Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
22: W Stalowej Woli szykuje się całkiem przyjemny dzień. Termometry pokażą 24 stopnie, a na niebie pojawi się sporo chmur, choć słońce też będzie miało swoje momenty. Ciśnienie stabilne, więc nie powinno być niespodzianek. Po południu temperatura wzrośnie do 27 kresek, co na pewno ucieszy wszystkich planujących aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie ma co się martwić o silne podmuchy. Kolejne wieści pogodowe na antenie Eski 2 już za godzinę.

0: parlamentarny, ale nie opuszczą partii Prawo i Sprawiedliwość.
1: Trwają jakieś procedury partyjne, nie interesuje nas to, niech sobie robią co chcą. Co to Polaków obchodzi?
0: Mówi były premier, ale rzecznik PiSu Rafał Bochenek twierdzi, że najpierw rozłamowcy muszą formalnie zrezygnować z członkostwa w klubie PiSu i dopiero później założyć swój.
2: My w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji. Pytanie, czy po raz kolejny pan Mateusz Morawiecki tym razem nie oszukuje opinii publicznej. No, to jest naprawdę żenujące.
0: Dokumenty dotyczące utworzenia klubu Rozwój Plus już trafiły do marszałka Sejmu.
3: 36-letni syn miał zabić matkę, zaatakować ojca, a później sam odebrać sobie życie. W jednym z mieszkań w Sosnowcu odnaleziono ciała dwóch osób, mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu.
4: Zebrane dowody uzasadniają przypuszczenie, że zaatakował on swoją 56-letnią matkę oraz 59-letniego ojca przy pomocy ostrego narzędzia. W wyniku ataku kobieta poniosła śmierć, a starszy mężczyzna został ranny. Zaraz potem syn pokrzywdzonych sam odebrał sobie życie.
3: Prokuratura rozpoczęła dziś dwa śledztwa. Pierwsze dotyczy prawdopodobnego popełnienia zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Drugie postępowanie dotyczy samobójstwa 36-latka. Gwiazdy filmu, muzyki, a nawet kosmosu na jednej gitarze. Szymon Chwalisz zakończył pracę nad tegorocznym 15. już wiosłem na Poland Rock Festival, a na nim 7 portretów. Z przodu
5: Marian Dziędziel, Agata Kulesza. Z przodu jeszcze mam Kubę Płucisza i Piotrka Łukaszewskiego. Z tyłu Sławo Żuzański-Wiśniewski, Agata Młynarska, no i Sebastian Riedel. Także już 7 osób, całkiem sporo. Będzie trzeba szukać miejsca na autografy.
3: Mówi Szymon Chwalisz, a gitara zagra na festiwalu, później trafi na aukcję WOŚP. Poland Rock Festival startuje już jutro.
6: Ja to tylko pragnę zauważyć, że wiosłowanie dobrze robi na mięśnie klatki piersiowej i też wydolność, a to muzyczne wiosłowanie za to dobrze robi na głowę. Układa pewne rzeczy, więc w tej godzinie poukładamy sobie z zespołem Mafia. Będzie też Kasia Siemkiewicz. Tu Radio SK2. Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.

Nasza polska odpowiedź na deszczową piosenkę. To zespół Mafia w Radiu SK 2 w imię deszczu. Gramy wam w to popołudnie. Deszcz jest ważny, bo dzięki temu wszystko, co zielone, nam bardzo ładnie rośnie. Choć z roślinkami też trzeba uważać. Okazuje się, że bardzo u nas popularne fikusy, paprocie, bluszcze czy storczyki przyciągają pluskwiaki, słuchajcie. Żeby temu zapobiec, eksperci radzą kontrolować podlewanie, dbać o światło i też przy okazji sadzić zioła o takim mocnym aromacie. Tutaj widzę mięta, rozmaryn i one naturalnie odstraszają te wszystkie stworzonka. I to jest, słuchajcie, bardzo praktyczne rozwiązanie do każdego domu. Do fikusa dorzucamy jeszcze posadzone zioła i nie straszne nam nieproszeni goście, ale za to będzie co dorzucić do przyprawienia obiadu. Tak lubię.

W tym wehikule czasu mam dla Was wielki przebój z PRL-u, który jakimś cudem trafił też na rynek muzyczny NRD. Chodzi o romantyczną balladę, do której wykonania Anna Jantar zaprosiła Zbigniewa Hołdysa. Muzyk początkowo kręcił nosem na tę współpracę, ale ostatecznie się zgodził. No to wtedy utwór z miejsca stał się wielkim przebojem. Ktoś między nami już teraz w Radiu SK2.

0: Zobaczymy wasze serce, czy będziemy się pamiętać. Kawałek warty zapamiętania, no i też warty głosowania na sk2.pl. Tam w ramach gorącej polskiej dwudziestki możecie decydować, kto stanie na podium, a kto z niego sobie wyleci. Sarsa póki co na miejscu 9, jak tak teraz zerkam. A w propozycjach na wasze głosy czeka nowość od Margaret, czyli Prima Ballerina, i nowki sztuki od Kasi Sienkiewicz czy Jeremiego Sikorskiego. Głosowanie cały czas trwa, a kolejne notowanie już w piątek po 18 w Radiu SK2.
1: SK2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w pięciogwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do pięciogwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: W tę środę wybór jest prosty. Do Biedronki po oszczędności, bo to środa super cen w Biedronce. Tylko w tę środę wszystkie chipsy, chrupki i prażynki 2 plus 1 gratis. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę oraz wszystkie pizze i pinsy Gusto Bello 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
8: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
9: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
10: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Castorama!
13: Teoria
14: i praktyka.
13: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
14: Trawnik, kwiaty?
13: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
15: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: można dodać na przykład do lodów i stać się właśnie taką królową malinową lub malinowym królem. To Urszula w Radiu SK2 i jej wielki i smaczny, to trzeba sobie dodać, przebój. Gramy wam tuż przed godziną 12:00, w samo południe newsy, a po 12:00 wkrętka Kamila Nosela. Warto zostać z Radiem SK2.
1: Reklama.
2: Biedronkowy dobry start to udany powrót do szkoły. Otrzymaj 300 zł od Biedronki. Tak, aż 300 zł. Od 20 lipca do 19 września w Biedronce wydaj łącznie minimum 600 zł na produkty szkolne z kartą Moja Biedronka lub aplikacją i otrzymaj łącznie aż 300 zł w postaci voucherów po 100 zł na Twoje zakupy w kolejnych miesiącach. Szczegóły akcji na biedronka.pl/dobry-start. Promocja obowiązuje w sklepach stacjonarnych Biedronka. Od zawsze na zawsze. Moja Biedronka, mój dobry start.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
3: Dziś w Stalowej Woli czeka nas piękna pogoda. Termometry pokażą 25 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 stopni. Jutro możemy spodziewać się niemal czystego nieba i maksymalnie 33 kresek. Na drogach w Stalowej Woli ruch jest teraz niewielki. Pamiętajcie jednak o zachowaniu ostrożności, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
2: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics, polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
4: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Premier Donald Tusk spotka się z Wołodymirem Zełenskim. Spotkanie zaplanowane na dzisiejsze popołudnie w Lublinie. Jednym z tematów wczorajsze spotkanie prezydenta Ukrainy z Donaldem Trumpem. Wśród kluczowych rezultatów tych rozmów Ukraina może otrzymać licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Zełenski rozmawiał także z politykami z amerykańskiego Senatu, gdzie przyspieszono pracę nad nowymi sankcjami wobec Rosji. Ten projekt ustawy jest bardzo ważny.

0: O stanie zdrowia pobitego. Obaj napastnicy usłyszeli zarzuty udziału w pobiciu o charakterze chuligańskim. Grozi im do 10 lat więzienia. Dziś kolejne spotkania w walce o awans do głównej fazy Ligi Mistrzów. Lech Poznań po wyjazdowym zwycięstwie nad duńskim Aarhus 4-1 rozegra dziś o 19:00 rewanżowe spotkanie na stadionie w Poznaniu. Z kolei Górnik Zabrze spróbuje dziś odrobić u siebie jednobramkową stratę do tureckiego Fenerbahce. Pierwszy gwizdek o 20:00.
1: Dotarliśmy niczym Odyseusz do samego środka tygodnia roboczego. Można się poklepać po plecach. Dobra robota, teraz będzie już tylko z górki. No i raźniej to upłynie z dziesiątką najlepszych polskich hitów. Kasia Wilk, Mrozu, Bajm, ich usłyszycie w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry się z Państwem, środowa.

0: Wieczory, ładunek emocjonalny nam tu podesłała Kasia Wilk. To był hicior w latach 2000. Pewnie pamiętacie, takie polskie hity wam gramy i o uśmiech wasz też jak najbardziej dbamy, przynajmniej wkrętka Kamila Nosela.
1: Nosel wkręca.
2: Halo.
3: Ja do pana Mateusza się zadzwoniłem.
2: No tak.
3: Łapcy, Bogdan po tej stronie kościelnej. Proszę pana, ja telefonuję w sprawie związku, bo wy macie u księdza zapisanego na 27 na 16. No. Ja mam problem, proszę pana, z wami, bo wy dekoruje, wy nie macie dekoracji, proszę pani, proszę pana, swojej stronie.
2: No kościołowe, tak.
3: I tutaj jest, proszę pana, z panem problem, ponieważ para przed wami i za wami będzie miała swoje dekoracje. I ja teraz muszę was jakoś pogodzić. Pan mi powie, jak to u państwa zrobimy.
2: No dobra, ale to jaki jest problem?
3: No taki, proszę pana, że trzeba będzie udostępnić możliwość zebrania dekoracji tym z 15, ale też udostępnić kościół tym z 17.
2: W sensie, że takim, że my musimy wyjść z kościoła, tak? Wcześniej, czy nie, no, nie rozumiem.
3: No właśnie, jak chcecie zostać w kościele przy ściąganiu dekoracji, to tak, niech mi pan mówi. To ja namówię księdza, żeby wtedy zrobił normalnie msię.
2: Momencik. Wszystkie pary mają swoich florystów, tak?
3: Tak, i swoje dekoracje, no.
2: No dobrze, i z tego względu, że te pary chcą mieć wcześniej dekoracje, to my mamy teraz rezygnować.
3: Jesteście tak? W środku, tak głupio wypadło, proszę pana. Dlatego muszę się z wami domówić, bo możemy to zrobić tak. Godzina 16, wpuszczacie, proszę pana, tych z 15, zabiorą dekoracje, poproszę ich, żeby to w 15 minut zrobili, ale no. Za 15 to by weszła ta dekoracja z 17. I byśmy zrobili, proszę pana, u was od 16.15 do 16.30. Przepraszam, do 16.45.
2: To mogą sobie ściągnąć wcześniej te dekoracje. Oni mogą sobie...
3: No nie mogą, bo oni mają, oni są pełną godzinę, proszę pana.
2: No to ja też chcę mieć pełną godzinę. Dlaczego ja...
3: Ale pan jest w środku, między dwoma innymi dekoracjami, proszę pana.
2: No tak, czyli pan mi mówi, że my mamy mieć krótszą mszę o pół godziny, tak?
3: Na to by wychodziło, bo ja ich wtedy pośpieszę,
2: no
3: żeby się...
2: No mamy mieć taką krótszą mszę?
3: No to oni powiedzą, to oni powiedzą, że będą łazili po pańskim, proszę pana, po pańskiej uroczystości ściągać, a później będą łazili, żeby zakładać.
2: Nie, no nie rozumiem. Ja muszę, może, najpierw może do przeora zadzwonię, zapytam się, jak
3: to... Nie. To ja przełożoną nam do telefonu, pani Paulino.
4: Zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha. Ale jaja, po prostu. Nosel wkręca.

0: panią Marylę Rudowicz-Nesz na Top of the Top Sopot Festival. Pod koniec sierpnia zobaczymy, ale to już było za nami w Radiu SK2, ale chyba takie rzeczy na Pomorzu to widzieli chyba pierwszy raz. Pewien 45-latek w Bytowie włamał się do domu jednorodzinnego i zamiast jakichś cennych przedmiotów zabrał, uwaga, bieliznę i ubranka dla lalek. No i też przy okazji zdążył wypić na miejscu 3 butelki alkoholu należące oczywiście do gospodarzy. Złodzieja na gorącym uczynku przyłapali wracający domownicy, trafił w ręce policji, teraz grozi mu do 10 lat więzienia. No cóż, jeżeli czujecie, że wasze ostatnie życiowe decyzje były dziwne, to jednak pomyślcie o facecie, który zaryzykował dekadę odsiadki dla garderoby od Barbie.
1: SK2. Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach do 40% rabatu na wybrane książki, które zabiorą Cię w podróż po Polsce. Wybieraj spośród kryminałów, literatury pięknej, przewodników i książek podróżniczych. Do tego do 30% zniżki na zabawki edukacyjne, w tym m.in. Gravitrax i zestawy Laboratorium Mechaniki. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
7: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: I po reklamie.

nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Mimo że w tytule mamy mowę o wstydzie, to jednak żaden wstyd, jeżeli tego kawałka nie znacie i dopiero teraz poznaliście. Zespół Warius Manx i Kasia Stankiewicz przed epoką wstydu. Gramy wam w Radiu SK2 i w sumie od takiego zapoznawania was z różnymi polskimi hitami jesteśmy. Po godzinie 13 muzyczny wehikuł czasu powiem wam o pewnym ocenzurowanym przed laty klasyku, a przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
10: Na drogach Stalowej Woli sytuacja jest dość spokojna. Większość ulic jest przejezdna, ale warto zachować czujność, zwłaszcza w okolicach przejść dla pieszych. Teraz o pogodzie. Zapowiada się ciepły dzień z temperaturą sięgającą 25 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pojawi. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 27 stopni. O kolejnych zmianach będziemy was informować na bieżąco.
9: Sponsorem programu jest Apis Natural Cosmetics. Polski producent naturalnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała. www.apis-sklep.pl.
11: Jest 13. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Jeszcze dziś w Sejmie może powstać klub Mateusza Morawieckiego. Na dokumenty czeka marszałek Sejmu. Powstanie klubu Rozwój Plus zapowiedzieli tzw. rozłamowcy z PiSu. Marszałek Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że kolejne zmiany, jak przydział biur czy miejsc w Sejmie, są możliwe dopiero po wakacjach.
12: Jak będzie dzisiaj wniosek o powołanie klubu i sprawdzimy pozytywnie, to już od jutra zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili.
11: Politycy PiSu twierdzą jednak, że na razie Morawiecki i wspierający go posłowie nie mogą dołączyć do nowego klubu.
13: Jeżeli ktoś chce założyć klub parlamentarny, to musi z jakiegoś wystąpić. W związku z tym my w takim razie czekamy na deklarację o rezygnacji.
11: Uważa rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Posłowie związani z Mateuszem Morawieckim formalnie pozostają członkami partii PiS. Wczoraj Komitet Polityczny PiSu nie wyrzucił tzw. rozłamowców. Skierował ich sprawę jedynie do rzecznika dyscyplinarnego. 3 miesiące aresztu dla Adama C., pierwszego z dwóch zatrzymanych za brutalne pobicie pary Ukraińców we Wrocławiu. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury.
14: Obawa matactwa procesowego. Udział w zdarzeniu brały 3 osoby. Zachodzi obawa kontaktowania się

0: Życie na stołówce.
1: Mówi Szymon Smolnicki-Woźniak z Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. Efekt prac będzie można zobaczyć pod koniec roku.
2: Ja to zawsze jestem pełna podziwu dla filmowców, że potrafią odratować te wszystkie historyczne filmy. Robicie super robotę, panie i panowie. I my też w tej godzinie ocalimy od zapomnienia dawne przeboje, cofniemy się w czasie naszym muzycznym wehikułem czasu. Tu Radio SK2, Kasia Grodzka. Dzień dobry. 2 minuty po 13 na zegarach.

0: Elektryczne gitary, co ty tutaj robisz w dziesiątce hitów Radia SK2? I to samo, ale oczywiście po angielsku pytali mieszkańcy hrabstwa Derbyshire w środkowej Anglii, bo tam po raz pierwszy od 600 lat pojawiły się, słuchajcie, bociany. Przez polowania i niszczenie ich siedlisk spakowały sobie manatki w XIV wieku i po prostu stamtąd odleciały. Dlaczego wróciły, tego jeszcze do końca nie wiadomo, ale na pewno ich widok zaskoczył i ucieszył wszystkich mieszkańców, no bo przecież bocian to życie.
1: Patrz, bocian! I bocian! Jak on żyje, to my też możemy! SK2

0: Jak szybko działała cenzura w PRL-u? Umiarkowanie szybko, ale za to skutecznie. O tym w 1982 roku przekonał się zespół Lombard. Jedna z ich piosenek zaliczyła debiut na liście przebojów programu trzeciego. Błyskawicznie dotarła do miejsca pierwszego, a po dwóch tygodniach cenzorzy w związku z wolnościowym przekazem singla nałożyła na niego całkowity zakaz emisji. Mimo tego tekst do utworu Przeżyj to sam był przez fanów Lombardu przepisywany odręcznie i przekazywany z rąk do rąk.
1: SK2, wehikuł czasu.
2: Na życie patrzysz bez emocji.

0: nasza nowa w Radiu SK2, Zalia i Tylko kochaj mnie. No i tak jest, słuchajcie, Zalia znalazła stałe miejsce w sercu wielu słuchaczy, popularność sięga gwiazd i bardzo dobrze, bo artystka naprawdę ciężko na to wszystko pracuje. Pod koniec sierpnia zobaczymy ją na scenie Top of the Top Sopot Festival, ale jeśli chcecie złapać ją wcześniej, to pamiętajcie, w Radiu SK2 możecie zdobyć podwójne karnety na trasę męskiego grania. W tym tygodniu walczycie o wejściówki na weekendowe męskie granie we Wrocławiu. Warto śledzić Radio SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
8: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
9: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: I po reklamie.

0: Gdybym miała przeczytać tytuł tej piosenki od Budki Suflera, to zabrakłoby mi decybeli w mikrofonie, bo Ratujmy co się da została opatrzona aż 3 wykrzyknikami. I to też nazwa całego 8 albumu studyjnego Budki Suflera, który to panowie nagrali po powrocie z trasy po Stanach Zjednoczonych. Tam zresztą w ogóle wszystko jest głośne i wielkie, więc jakoś się tym wykrzyknikom nie dziwię. Za to waszą uwagę punktualnie o 14 postarają się przykuć newsy.
1: Reklama.
2: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
5: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Znowu miałam rację.
7: W czym?
6: We wszystkim.
7: Akurat.
6: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
7: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
6: A nie są?
8: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak. Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living. I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się ciepłe, z temperaturą sięgającą 26 kresek. Na niebie pojawi się sporo chmur, ale i słońce będzie miało swoje chwile. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Od jutra do niedzieli czeka nas fala upałów. Jutro termometry pokażą nawet 33 stopnie, a słońce zdominuje niebo. W piątek, mimo chmur, temperatura wzrośnie do 37 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
14: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
16: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Formalności dopełnione. Nowy klub w Sejmie zarejestrowany. Na jego czele Mateusz Morawiecki. Od jutra tak zwani rozłamowcy z PiSu będą występowali w Sejmie jako posłowie klubu Rozwój Plus.
17: Dzisiaj to wszystko służby sejmowe będą wprowadzały do systemów komputerowych. Od jutra nasi posłowie będą występowali już jako przedstawiciele klubu parlamentarnego Rozwój Plus.
16: Mówi poseł Krzysztof Szczucki, a jak dodaje Paweł Jabłoński?
18: Szkodliwy, ogniskujący uwagę opinii publicznej spór, który przez 2 tygodnie się toczył, został wywołany przez część osób z kierownictwa PiS. Dziś ten spór się zakończył. My dzisiaj zaczynamy na powrót pracę i skupienie nad tymi najważniejszymi sprawami.
16: Paweł Jabłoński podkreśla też, że zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie, którzy dołączą do Rozwoju Plus, automatycznie przestaną reprezentować w Sejmie PiS. Groźny pożar na Kaszubach. Płonie hala fabryczna w Skorzewie. 22 pracowników ewakuowało się przed przyjazdem służb. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu działa 16 strażackich zastępów, w tym specjalistyczna grupa chemiczno-ekologiczna z Gdyni. A ze względu na duże zadymienie, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu powiatu Kościerskiego i Kartuskiego, by nie otwierać okien. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji, czytamy w komunikacie RCB. Słowenia potencjalnym rywalem Polski w półfinale Ligi Narodów Siatkarzy. To po tym, jak pokonała dziś Turcję 3-0. Drużyna spotka się z biało-czerwonymi w półfinale, o ile Polska wygra jutrzejsze spotkanie z Ukrainą, a początek o 13:30.
0: Prawie 2 minuty po 14:00, tu Radio SK2. Mam dla Was kilka nowości. W tej 10 najlepszych polskich hitów będzie nowa Sanach z ITP i TD. Usłyszymy też nową Prima Ballerinę od pani Margaret. A muzycznie na początek kwaśny klasyk od panów Zmysłowic. Kasia Grodzka, dzień dobry.
1: Bez reklam. Jeden po drugim.
19: Teraz gramy.

coś dla fanów ich troje też mamy. Tak się spędzało wakacje w latach 2000. Zawsze z tobą chciałbym być. Tak wam gramy w Radiu SK2. Za to pewien nastolatek we Włoszech nie dość, że był, to jeszcze zareagował. 17-letni Denis, który jest ratownikiem na plaży w jednej z miejscowości pod Rzymem, jednego tylko dnia uratował aż 8 osób przed utonięciem. Pechowcy po prostu zignorowali zakaz kąpieli wprowadzony przez wysokie fale. Na szczęście nastolatek jednego po drugim wyciągał z wody. No i przy tym też narażał swoje życie. Teraz stał się takim lokalnym bohaterem. No powiem wam, sporo to roboty na barkach jednego nastolatka. Nie dość, że uratował życie 8 osób, to jeszcze przywrócił wiarę w młodzież. No to też wielki wyczyn. SK2

0: O małych rzeczach, które uszczęśliwiają. Kuba Badach i Robert Jansson w Radiu SK2. Za to my szykujemy wielkie szczęście, takie na 5 gwiazdek co najmniej, bo w tym tygodniu w Zabawie Polska jest najfajniejsza. Walczycie o pobyt w luksusowym hotelu Hilton Gdańsk. A żeby ten pobyt zgarnąć, trzeba wymieść konkurencję w quizie o Polsce. Wczoraj na przykład pytanie było takie, czy Edyta Górniak nagrała piosenkę ze Skolimem. Jak ktoś nas słucha, to odpowiedź zna i może zostawić swoje zgłoszenie na sk2.pl. Kolejna runda już dziś po 15.
1: SK2. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
8: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
7: Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 11,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda mineralna na Łęczowianka 1,5 litra. Kup zgrzewkę, druga gratis. Kaufland.
9: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tygpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
12: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
13: Zapraszamy serdecznie. Bieszczady w sierpniu.
14: Stare, dobre małżeństwo na żywo. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej.
15: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00, godzina 20.00 i godzina 20.00.
14: Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie.
16: Zapraszamy w Bieszczady w sierpniu do Majdanu.
14: Bilety na sdm-myszkowski.com.
17: Bieszczadzkie Anioły, Anioły Bieszczadzkie. Zapraszamy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
20: I po reklamie.

0: Za ostatnim mostem w prawo tak się kiedyś dojeżdżało do celu, jak w latach 90. Nie było GPS-a, nawigacją okazywali się przypadkowi ludzie, których spytało się o drogę przy opuszczonej szybie auta. Dokładnie tak to wyglądało. Te wspomnienia przywołała mi Lamber i jej ostatni most, który gramy wam w Radiu SK2. Zbliża się 15, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Yeah. Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. W środę 29 lipca kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddaj puste butelki i puszki do recyklomatu Biedronki. Odbierzesz za nie kaucję, czyli odzyskasz ją.

0: Bronką.
1: Castorama.
2: Teoria
0: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
0: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Na drogach Stalowej Woli teraz spory ruch, szczególnie na Alei Jana Pawła w stronę Pława, gdzie kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo tempo jest żółwie. Podobnie na ulicy Ofiar Katynia w kierunku stacji kolejowej, tam też nie jest lepiej. Co z pogodą? Po południu będzie słońce, ale chmur też nie zabraknie. Słupki rtęci pokażą 26 kresek. Od jutra do niedzieli czeka nas upał, a jutro nawet 33 stopnie i prawie czyste niebo. Kolejne wieści pogodowe na antenie SK2 już za godzinę.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
9: Jest 15. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Strażacy wciąż w akcji. Okoliczni mieszkańcy dostali alerty RCB. Służbom udało się opanować pożar hali produkcyjnej w Skorzewie w Pomorskiem. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale z płomieniami nadal walczy kilkudziesięciu ratowników.
10: Na miejscu działania gaśnicze prowadzi obecnie 16 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej z obiektu ewakuowały się 22 osoby.
9: Jedną z nich przewieziono do szpitala, relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. W hali, która stanęła w ogniu, produkowane były tworzywa sztuczne. RCB wysłało mieszkańcom powiatów kościerskiego i kartuskiego alert dotyczący dużego zadymienia. Zamknij okna, jeśli możesz, zostań w domu i nie zbliżaj się do miejsca akcji. Wstępne przyczyny pożaru ustala policja. Niebawem w Lublinie spotkanie Tusk-Zełenski. Tematem rozmów premiera Polski i prezydenta Ukrainy podsumowanie wizyty Zełenskiego w Waszyngtonie. Przypomnę, w Białym Domu miał usłyszeć od Donalda Trumpa, że USA przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot. Słupki na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi miały zatrzymać karetkę pogotowia na sygnale. Tak wynika z nagrania, które pojawiło się w sieci. O szczegółach Grzegorz Mnich.
11: Zdaniem Jarosława Kostrzewy ze Stowarzyszenia Zmotoryzowani Łodzianie, karetka na sygnale stała zablokowana kilka minut.
12: Nie wiemy, czy karetka jechała z chorym, czy do chorego. Widzimy, że karetka stoi. Słupki nie wywołały systemu SOS.
11: To tłum ludzi nie przepuścił karetki. Słupki podczas urodzin Łodzi działały prawidłowo. Odpowiada Tomasz Śliwiński z zarządu dróg i transportu.
13: Słupki ruchome były opuszczone i to nie one utrudniły przejazd pogotowia ratunkowego.
11: W ostatnim czasie dochodziło już do uszkodzenia i przewrócenia słupków, które miały być zabezpieczeniem również na wypadek ataku terrorystycznego.
9: Dodajmy, system kosztował miasto 6 milionów złotych.
14: Dwie minuty po 15 jest gorąca, będzie jeszcze goręcej, ale nie tylko jeśli chodzi o pogodę, chodzi też o to, że w naszym studiu po godzinie 17 Oskar Cyms, ale zanim to nastąpi, no to trochę Wam pogram najlepszych polskich hitów, a za chwilę także kolejna edycja Zabawy Polska jest najfajniejsza. Jeśli chcecie się zgłaszać, zapraszam sk2.pl, tam wypełniacie formularz, a ja już za chwilę do kogoś z Was zadzwonię. Ale zanim zadzwonię, to gram Kleo i Łowcy Gwiazd już teraz.
15: SK2
14: Kinga Beryga, witam i zapraszam.

0: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
2: To już doskonale wiemy, że Polska jest najfajniejsza, ale chcemy wam to udowodnić i wysyłamy was do pięciogwiazdkowych hoteli. W tym tygodniu walczycie o pobyt w hotelu Hilton w Gdańsku i dzisiaj o ten hotel powalczy Marta. Cześć Marto.
3: Cześć, cześć.
2: To ja przypomnę zasady, one są następujące. Ja zadaję ci pytania, które są skonstruowane tak, że odpowiadasz na nie w formie tak lub nie. Masz na to 30 sekund. Najważniejsze jest, żebyś odpowiedziała na jak najwięcej pytań, poprawnie oczywiście. No i zobaczymy, czy uda ci się pobić Iwonę z poniedziałku, która odpowiedziała na 6 pytań poprawnie. Jeśli ty odpowiesz na 7, no to masz wielkie szanse na to, żeby zgarnąć taki pobyt. Zasady są jasne?
3: Jasne, wszystko jest jasne.
2: Dobrze, to jeszcze dodam tylko jedną ważną zasadę, że ja zaczynam czytać pytanie, w momencie kiedy kończę czytać pytanie, to wtedy uruchamiam zegar, okej?
3: Okej.
2: Dobrze. Czy Wisła jest najdłuższą rzeką w Polsce?
3: Tak.
2: Czy Tatry są najwyższym pasmem górskim w Polsce?
3: Tak.
2: Czy Polska graniczy z Francją?
3: Nie.
2: Czy jezioro Śniartwy jest największym jeziorem w Polsce?
3: Tak.
2: Czy Ostypek pochodzi z Podlasia?
3: Nie.
2: Czy Żurek najczęściej przygotowuje się na zakwasie?
3: Tak.
2: Czy SK2 gra tylko polskie hity?
3: Tak.
2: Czy Polska przyjęła euro jako swoją walutę?
3: Nie.
2: Czy Narodowy Bank Polski emituje polskie banknoty?
3: Tak.
2: Bardzo dobrze, udało ci się jeszcze tak naprawdę w ostatniej chwili odpowiedzieć na to ostatnie pytanie. Sprawdzamy, podliczamy. Mamy tutaj 9 odpowiedzi i na 9 odpowiedziałaś poprawnie, czyli na razie jesteś na pierwszym miejscu. Wielkie gratulacje, Marto, dla ciebie.
3: Super, cieszę się bardzo.
2: Bardzo się cieszę, oczywiście czekamy do piątku, bo w piątek czeka nas wielki finał, a ja już teraz mogę ci powiedzieć, że mamy dla ciebie nagrodę gwarantowaną i są to kosmetyki firmy Ziaja.
3: Super.
2: Dziękuję bardzo. Chyba trochę za nie mówiłaś, co?
3: Trochę tak, bo nigdy mi się nie udało w takim konkursie nawet, żeby ktoś do mnie zadzwonił, więc to pierwszy raz.
2: No to proszę bardzo, to widzisz za pierwszym razem i mam nadzieję, że to się skończy wizytą w Gdańsku, w hotelu Hilton. Trzymam za to mocno kciuki.
3: Dzięki bardzo.
2: Dzięki, trzymaj się, miłego dnia. Pa, hej. A my, moi drodzy, gramy dalej. Jeżeli chcecie spróbować pokonać Martę, to jest taka możliwość. Zaglądajcie na sk2.pl, tam wypełniajcie formularz. Kto wie, może jutro po godzinie 15. Kamil Kowalski zadzwoni właśnie do was.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza. Najfajniejsza.
0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Dżem i whisky, tak wam gramy. Zbliża się godzina 15.30 w Radiu SK. 2 to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi wam Jakub Konieczkowicz oczywiście.
1: 3 miesiące aresztu dla Tomasza M., drugiego z zatrzymanych w sprawie pobicia pary Ukraińców we Wrocławiu. Zapadła już decyzja sądu. Wcześniej w tej sprawie zdecydowano o 3-miesięcznym areszcie dla Adama C. Obrońcy obu podejrzanych zapowiadają apelację. Wciąż poszukiwany jest także trzeci z napastników. Znana piosenkarka z zarzutem, Dorota R., ma odpowiedzieć za złamanie ustawy prawo farmaceutyczne. Chodzi o przepisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają.
2: Podejrzana nie przyznała się, złożyła wyjaśnienia. Jeśli chodzi o zagrożenie karą, to czyn z artykułu 130 ustawy prawo farmaceutyczne zagrożony jest tylko karą grzywny.
1: Mówi Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Przypomnijmy, Dorota R. opowiadała w sieci, że sygnowane przez nią suplementy mogą wspierać leczenie choroby Hashimoto. Zawiadomienie w tej sprawie złożył główny inspektor farmaceutyczny. W nocy ze środy na czwartek nowe utrudnienia na Zakopiance, na Krajowej Siódemce w Gaju koło Krakowa. Droga zostanie zwężona do jednego pasa w każdym kierunku, a około północy całkowicie zamknięta na pół godziny. To przez pracę na kładce dla pieszych.

0: Jugopolis, Maciej Maleńczuk. Gdzie są przyjaciele moi? Tak wam gramy 18,5 minuty przed godziną 16. 16 zbliża się wielkimi krokami. Oczywiście to oznacza, że jeszcze do tej 16 trochę najlepszych polskich hitów wam zagram. Ale moi drodzy, ja przypominam, że codziennie w Radio SK2 możecie zgarnąć podwójne karnety na męskie granie. W tym tygodniu wysyłamy was na imprezę we Wrocławiu, która rozpoczyna się 31 lipca. I dzisiaj już te karnety Kasia Grodzka wam rozdała, ale jutro jest kolejna szansa. No to ja tylko dodam, że po 13 warto słuchać Radia SK2 szczególnie.
1: SK2. Autopromocja. Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Kołobrzegu na placu przy Latarni Morskiej. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
5: Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
6: Od czwartku w Kauflandzie karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a puszysty serek twarogowy Almette 3,24 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. O 16 najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po 16 kolejne najlepsze polskie hity i oczywiście Jarząbek prawdę ci powie. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami, bo po godzinie 17 goście specjalny w naszym studiu Radia SK2.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
11: Trawnik, kwiaty?
10: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
14: Na drogach Stalowej Woli ruch jest umiarkowany. W centrum miasta i na drogach wylotowych można spotkać większe natężenie, więc warto zachować ostrożność. Teraz o pogodzie. Wieczorem będzie ciepło, termometry pokażą 26 kresek. Niebo pozostanie niemal bezchmurne, a słońce będzie towarzyszyć nam do końca dnia. Jutro zapowiada się jeszcze cieplej, z temperaturą sięgającą 33 stopni. Szykujcie się na słoneczne dni. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
13: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
15: Jest 16. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Co najmniej 75 tysięcy złotych miesięcznie z Kancelarii Sejmu. Tyle klub PiSu straci na rozłamie. Nowy klub Mateusza Morawieckiego został już zarejestrowany. Od jutra tak zwani rozłamowcy będą występowali pod szyldem Rozwoju Plus. Pieniądze to tylko jedna z kwestii technicznych po politycznym rozwodzie w największej partii opozycyjnej. O szczegółach z Sejmu Michał Rawa.
16: Od czwartku posłowie Rozwoju Plus będą reprezentować już nowy klub, ale takie kwestie jak podział biur, miejsc na sali obrad czy w sejmowych komisjach zostaną ustalone dopiero po wakacjach.
17: Zarówno komisje, jak i głosowania w piątek będzie głosował nowy klub, ale żadnych więcej zmian nie będziemy robili, tylko musimy to dogadać.
16: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus podkreśla, że takich spraw jak podział miejsc w Sejmie nie chcą robić w kontrze do PiSu.
18: Raczej chcemy zrobić to w taki sposób, żeby wszyscy byli z tego nowego układu i miejsc na sali, pomieszczeń w Sejmie, żeby to wszyscy byli z tego w jak największym stopniu zadowoleni.
16: Już najprawdopodobniej w czwartek dojdzie do pierwszego posiedzenia nowego klubu, który w sierpniu chce złożyć pierwsze projekty ustaw.
15: Kolejny współoskarżony w sprawie Łukasza Żaka już w areszcie. Przypomnijmy, dwóch mężczyzn skazanych na kilka lat więzienia za nieudzielenie pomocy poszkodowanym w wypadku nie stawiło się do odbycia kary. Po kilku dniach do aresztu zgłosił się Damian J. Policjanci szukają jeszcze Mikołaja N., który przestał stawiać się na dozór. Kosmiczna kolizja będzie widoczna z Ziemi. W powierzchnię Księżyca uderzy część rakiety Falcon 9, która w ubiegłym roku wyniosła w kosmos dwa lądowniki księżycowe. Zdarzeniu ma towarzyszyć krótki błysk, powstanie też nowy krater.
1: Samej rakiety nie będziemy widzieli. Ona prawie pionowo z góry uderzy jakby w górną część obserwowanego Księżyca i gdzieś na samej krawędzi powinien być krótki błysk.
15: Mówi Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Do zdarzenia ma dojść już 5 sierpnia o godzinie 8:35 czasu polskiego.
0: 2 minuty po godzinie 16:00. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Godzinę 16:00 rozpoczniemy sobie razem z Kasią Kowalską. A już za chwilę Jarząbek prawdę ci powie, warto zostać z nami, bo on zdradza bardzo ciekawe informacje. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
9: SK2.

0: Dawid Podsiadło i najnowszy klip. Tak wam gramy 14,5 minuty po godzinie 16. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz czas na Jarząbka, który prawdę wam powie, co zrobić z oszczędnościami, żeby były bezpieczne.
1: Jarząbek prawdę ci powie.
2: Niepewne czasy zawsze budzą pytania, co zrobić z oszczędnościami, żeby były bezpieczne. Trzymać je w banku, w gotówce, a może w innej walucie? Eksperci radzą jedno, zachowaj spokój i nie działaj pod wpływem emocji. Najważniejsza zasada to dywersyfikacja, czyli rozłożenie środków w kilku miejscach. Warto mieć konta w dwóch lub trzech bankach i część pieniędzy w stabilnych walutach, takich jak euro, dolar czy frank. Polskie banki są bezpieczne, a depozyty do 100 tysięcy euro chroni Bankowy Fundusz Gwarancyjny. A gotówka w domu? Owszem, niewielka kwota może się przydać, ale trzymanie większych sum to już ryzyko kradzieży. Lepiej, żeby pieniądze pracowały na lokatach, kontach oszczędnościowych albo w obligacjach. Ci, którzy dysponują większym kapitałem, mogą pomyśleć o nieruchomościach, złocie czy srebrze. Eksperci przestrzegają jednak przed zbyt szybkimi zyskami w internecie. Łatwo wpaść w sidła oszustów, dlatego klucz to rozwaga. Chłodna głowa, bo jak mówią specjaliści, strach i chciwość to najgorsi doradcy finansowi.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16.30, a to oznacza skrót najnowszych informacji z kraju i ze świata, a te przedstawi je dla Was Jakub Konieczkowicz.
1: Są zarzuty w sprawie śmiertelnego wypadku busa z pacjentami jadącymi na dializy. Chodzi o zdarzenie z początku lutego na Mazowszu, w którym zginęło troje pasażerów. 38-letni kierowca busa miał znajdować się po użyciu substancji psychotropowych. Prokuratura postawiła mu zarzuty naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym oraz nieumyślnego spowodowania wypadku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Względem poprzedniego tygodnia 95 skoczyła o 15 groszy, a diesel o 35. Wynika z analiz e-petrol.pl. Średnia cena benzyny 95 w kraju to obecnie 7 zł i 44 grosze za litr. Z kolei z olej napędowy kosztuje średnio prawie 8 zł. Według danych spadła jedynie cena LPG o 4 grosze do 3 zł i 5 groszy. Tegoroczny Wimbledon z rekordową frekwencją. Przez 2 tygodnie turnieju przez bramki przeszło ponad 550 tysięcy kibiców. To zdaniem organizatorów zasługa dobrej pogody. Pierwszy raz od 7 lat podczas imprezy nie padał deszcz.

0: Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów. Tak wam gramy w Radio SK 2. 22 minuty przed godziną 17. Do 17 zostało nam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Ale moi drodzy, przypominam też, że cały czas macie szansę, żeby wziąć udział w naszej zabawie. W zabawie Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia pobyt w 5-gwiazdkowym hotelu. A jak to zrobić? No to posłuchajcie.
1: SK 2. Autopromocja. W Radiu SK2 codziennie masz szansę wygrać lato na bogato.
2: Roxana, właśnie teraz wygrywasz weekend w 5-gwiazdkowym hotelu Hilton Świnoujście.
3: Ale czas super.
4: Zestawy letnich kosmetyków i wypady do 5-gwiazdkowych hoteli czekają na ciebie.
1: Latem to Polska jest najfajniejsza.
4: Zgłoś się na sk2.pl.
5: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
6: Autopromocja.
1: Reklama.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 60% rabatu na drugi, tańszy kryminał z wybranej oferty. Wybieraj spośród książek Mroza, Bondy, Gortycha, Cobena, Christie i wielu innych autorów. Do tego 40% rabatu na drugą, tańszą grę planszową lub karcianą. W tym 5 sekund Czółko czy Superfarmer. A na Empik.com i w aplikacji Empik. Do 40% rabatu na meble ogrodowe, grille, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
10: Hej, musisz się tak na nie gapić.
11: No oderwać wzroku nie mogę.
10: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
11: Ale są takie atrakcyjne.
12: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: I po reklamie.

0: Aż ciężko uwierzyć, że ten numer powstał po kłótni z dziewczyną. No przecież on jest niesamowity, bardzo dobrze się go słucha, my wam go gramy w Radiu SK2. Przona i zły, tak kończymy godzinę 16 po 17. Kolejne najlepsze polskie hity, ale przede wszystkim Oskar Cyms zajrze do naszego studia ze swoim nowym singlem Bez końca. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie tylko 5,99 za kilogram. A ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Zgadza się. Ogórki gruntowe kilogram jedynie 2,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas spokojna aura. Temperatura utrzyma się na poziomie 20 kresek, więc będzie przyjemnie ciepło. Niebo pozostanie częściowo zachmurzone, ale deszczu nie przewidujemy, dlatego parasole mogą odpocząć. Wiatr z południowego zachodu powieje delikatnie, z prędkością do 10 km na godzinę, co nie powinno przeszkadzać w wieczornych planach. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie wpłynie na nasze samopoczucie. Kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Jest 17. News SK2, Jakub Konieczkowicz. Głównym tematem ustalenia z wizyty w Waszyngtonie. W Lublinie zorganizowano spotkanie Donalda Tuska z Wołodymyrem Zełenskim. Ukraiński przywódca wraca ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rozmawiał m.in. z prezydentem Donaldem Trumpem. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czy wiadomo, co ma być omówione?
12: Na pewno kwestia pocisków do systemów Patriot. Wołodymyr Zełenski informował, że Donald Trump zgodził się przekazać Ukrainie licencję na produkcję rakiet. To temat, który żywo interesuje też Polskę. Za oceanem w ostatnich dniach wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zaproponowała stronie amerykańskiej produkcję takich pocisków we współpracy z USA i Ukrainą na terytorium Polski, głównie ze względów bezpieczeństwa. Zobaczymy, co w tej kwestii ustalą przywódcy. Czekamy na efekty tego spotkania.
11: Które, dodajmy, odbywa się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim bez udziału mediów. Jest to pierwsza wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce od kryzysu na linii Warszawa-Kijów. Przypomnijmy, po tym jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu mu orderu Orła Białego. Pomoże ustalić, czy ratownicy i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo mogły zauważyć tonącego siedmiolatka. Śledczy szykują eksperyment procesowy po dramatycznych wydarzeniach w łódzkim akwaparku.
13: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom. Funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
11: Tłumaczy Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Siedmiolatek nadal przebywa w szpitalu w stanie skrajnie ciężkim. Dużo utrudnienia dla podróżujących z Warszawy. Ruszył remont nawierzchni jezdni Żwirki i Wigury od ronda Szala w kierunku dojazdu do lotniska Chopina. Kierowcy muszą się liczyć z czasowymi zwężeniami jezdni i wyłączeniami poszczególnych pasów ruchu. Władze lotniska Chopina apelują do pasażerów, by wyjechali z domu odpowiednio wcześniej. Cały remont ma potrwać około 3 tygodni.
0: 2 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a w naszym studiu jest już gość specjalny, Oskar Cymes. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć.
0: Ja słyszałam, słyszałam i wiem, że miałeś w niedzielę urodziny. Czy to prawda?
1: To prawda, ja
0: no
1: słyszałem.
0: No to mamy prezent, mamy prezent. Tak, a co słyszałeś?
1: Że ty miałaś wczoraj.
0: A tak, to tak. Prawda, tak.
1: Jezu, ja nie mam prezentu.
0: Słuchaj, Oskar, mamy dla ciebie prezent od Radia SK2, zaraz zobaczysz, co tam jest w środku.
1: Dziękuję
0: zaraz
1: bardzo.
0: Też wrócimy do twojego nowego singla, z którym do nas przychodzisz, Bez końca, a teraz gramy najlepsze polskie hity. Kinga Baryga, witam i zapraszam. SK2.

0: Kasia Sienkiewicz i były momenty, a w naszym studiu Oskar Cyms. Cześć, witamy serdecznie.
1: Cześć.
0: Dobrze ci u nas, fajnie?
1: No super, super. Wypiłem przed chwilą kawkę, żeby jeszcze troszkę tej energii na drugą połowę dnia mieć. No jest fantastycznie, ja lubię u was bardzo być.
0: Przychodzisz do nas z premierą swojego nowego singla Bez końca. Jak ty masz na to wszystko czas? Bo tutaj koncerty i jeszcze premiera i chodzenie po stacjach radiowych, no to wszystko jest bardzo czasochłonne.
1: Trochę tak, ale no trzeba sobie wypracować jakiś taki rytm tego wszystkiego, aczkolwiek ostatnie dwa tygodnie były dość hardkorowe, dość bardzo, bardzo napięte, więc miałem co robić, nie nudziłem się na pewno. Wczoraj wróciłem do domu, jak włożyłem się do łóżka, to mnie odcięło, więc gdzieś tam ten zmęcz lekki jest, ale super, bo jestem naładowany, jestem mega podekscytowany tą premierą, więc to mnie ładuje i daje mi dużo energii.
0: No właśnie, co ci daje ten numer Bez końca i o czym on jest, do kogo?
1: O, właśnie.
0: Do kogo? Ale no, wiadomo, że do fanów i wszystkich tych, którzy chcą słuchać.
1: Żebyście bez końca jeździli na koncerty i żebyście bez końca słuchali tego właśnie.
0: Bardzo dobrze brzmi ten numer i dziękuję. Jak sam powiedziałeś, to jest taka zapowiedź nowego rozdziału, który zapowiada twój trzeci album.
1: Pracuję nad tym albumem. Jezu, ja się nie mogę doczekać, aż on wyjdzie. Jeszcze trochę to potrwa, ale serio, ja się jaram tymi numerami, które na tym albumie są. Mam nadzieję, że trafią do was też, do waszych serc i że będziecie się mogli utożsamić z tymi utworami. No tutaj mamy pierwszy zwiastun, utwór Bez końca, pierwszy singiel z tego albumu, więc mam nadzieję, że on też do was trafi i że będzie się wam podobał.
0: I nie tylko do tych zakochanych fanów, ale także do tych, którzy

0: nie mogą jeszcze znaleźć miłości.
1: Otóż to, właśnie. Słuchajcie, trzymam kciuki, żebyście odnaleźli osobę, przy której będziecie czuć się spokojni, przy której będziecie czuć się bezpiecznie, przy której będziecie czuli po prostu nieskończone szczęście i żeby to uczucie trwało bez końca.
0: No dobrze, były pytania od fanów i głównie pojawiały się takie, kiedy płyta?
1: No właśnie, nie mogę tego powiedzieć niestety, chociaż bym chciał.
0: Cierpliwi musimy być wszyscy.
1: Bardzo, bardzo.
0: Bardzo, czyli jeszcze
1: ale ja wiem,
0: trochę.
1: Ja wiem, że jesteście cierpliwi, więc na spokojnie.
0: No dobrze, Oskar, to przyszedł moment, żebyś sam zapowiedział właśnie ten numer. Proszę bardzo,
1: cudownie.
0: Antena Radia SK2 jest twoja.
1: No dobrze, cóż ja mogę rzec? Mam nadzieję, że utwór wam się spodoba, że będziecie z przyjemnością go sobie odpalać, że w aucie będzie wam umilał podróż i nie tylko, że będziecie go chcieli słuchać bez końca. Miłego słuchania. SK2.

Czasu. Przenosimy się do roku 1975, bo to właśnie wtedy powstał debiutancki singiel zespołu Budka Suflera. Jest taki samotny dom. Kojarzycie? Myślę, że tak, bo to już kultowy numer, który od lat budzi w nas ogromne emocje. Porusza, no bo jest wyjątkowy. A my wam teraz gramy go w Radio SK2, Budka Suflera i Jest taki samotny dom.

0: Bledka i tańcz. Tańczyć można jak najbardziej 22 minuty przed godziną 18. A po 18 kolejne najlepsze polskie hity, ale do tej 18, moi drodzy, mamy jeszcze trochę czasu. No to co? Gramy dalej. Elektryczne gitary pojawią się, ale pojawi się też Ania Dąbrowska.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych, bo już teraz w Biedronce. Zeszyty A5, 16 kartek, różne rodzaje, różne kolekcje, już od 39 groszy za sztukę. Oraz wygodne i pojemne plecaki szkolne i młodzieżowe, różne wzory i wielkości, już od 39,99 za sztukę. A przybory do pisania Pilot, różne rodzaje i kolory tuszu, już od 7,99 za opakowanie. Pełna oferta na biedronka.pl. Biedronka.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tyk Pame to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% lub leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola, Agatówka, ulica Sandomierska 62.
6: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap!
7: Że w sierpniu mam powiedzieć, tak?
8: Że w sierpniu, tak.
7: Zapraszamy. 14, 15, 16, tak. Majdan.
8: Stacja kolejki wąskotorowej.
9: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Wojtek, Rysiek, Romek i Krzysiek znowu na jednej scenie. Bilety na sdm-myszkowski.com. Bieszczeckie
7: Anioły. 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20.00.
8: Zapraszamy serdecznie.
10: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
13: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
14: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: Big day w dzień gorącego lata. Rzeczywiście dzisiaj w większej części Polski jest bardzo, ale to bardzo gorąco i niech taka pogoda z nami zostanie. Proszę nie narzekać, bo naprawdę nie ma na co. Są wakacje, jest lato, więc musi być gorąco. Tak samo jak w Radiu SK2 muszą być najlepsze polskie hity, a takie będą po godzinie 18.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A kabanosy tarczyński różne rodzaje 90, 95 lub 105 gramów. Teraz jedynie złoty 99 za co drugą sztukę. Mieszaj dowolnie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 6,79. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: I po reklamie.
7: Jest 18. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Tragedia w Tatrach Słowackich. Zginął 59-letni Polak, który upadł na szlaku i doznał poważnych urazów głowy. Pomimo reanimacji prowadzonej przez turystów, a później ratowników, nie udało się go uratować. To kolejna taka tragedia w Tatrach Wysokich na Słowacji. Kilka dni temu po upadku z wysokości 150 metrów zginął tam 21-letni Polak. Nadchodzi kolejna fala upałów, ostrzega IMGW. Alerty pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia pokryły dziś prawie całą Polskę. Obowiązują od czwartkowego południa do piątkowego wieczoru. Najwyższy stopień ostrzeżeń wydano w południowo-zachodnim narożniku kraju. Według prognoz temperatury maksymalne w najbliższych dniach sięgną nawet 36 stopni Celsjusza. Kolejny etap walki o Ligę Mistrzów. O 19:00 Lech Poznań rozegra u siebie rewanżowe spotkanie z duńskim Aarhus po wcześniejszej wygranej na wyjeździe 4-1. Z kolei o 20:00 Górnik Zabrze spróbuje odrobić u siebie jednobramkową stratę do tureckiego Fenerbahce.
0: 18:01 na zegarkach. Ja wiem, że w całej Polsce robi się bardzo gorąco. No jeżeli ktoś wkrótce zaczyna urlop, to są to dobre informacje. Jeśli nie, jeśli jeszcze jesteście w pracy, no to ja wam gram tak, żeby było przyjemniej, cieplej, weselej. Kombi i Avignon. Na dobry początek Kinga Baryga, witam i zapraszam.
8: Eska.

Michał Szczygieł i Spontan. No ta akcja była spontaniczna i zostawiła po sobie wiele śladów. Był u nas przed chwilą Oscar Sims, no a wiadomo, że Oscar Sims ma wierne, bardzo wierne grono fanów i oni tym razem nie zawiedli. Pod redakcją hałas, pisk, śpiewane 100 lat, śpiewany numer bez końca. Dzieje się naprawdę bardzo dużo, zresztą już za chwilę będziecie mogli to oglądać na Instagramie Radia SK2. A ja dalej gram, kolejne najlepsze polskie hity, już teraz Łzy i Narcyz. SK2.

Baranowski, Czułe Miejsce. Tak wam gramy 28 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą mamy dzisiaj 29 dzień lipca. Środa to taki mały piątek, ale 29 dzień lipca to też oznacza, że pierwszy miesiąc wakacji za nami. Jesteśmy na półmetku. No to ja przychodzę do was z pytaniem. Jak wam minął ten pierwszy miesiąc? Jak moglibyście go opisać? Trzema słowami. Czekam na wasze propozycje opisania tego pierwszego miesiąca wakacji trzema słowami. Piszcie na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości. Oczywiście mam gadżety Radia SK2, którymi bardzo chętnie się podzielę. Na przykład kubek Radia SK2 albo bidon. Dla każdego coś dobrego się znajdzie. No to co? Wypiszecie trzy słowa, którymi opisalibyście wakacje. Pierwszy miesiąc wakacji. Wy piszecie, a ja gram. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem to już teraz. SK2.

0: Martyna Baranowska i Tracimy Tylko Czas, tak wam gramy w Radio SK2, a ja poprosiłam was, żebyście trzema słowami opisali pierwszy miesiąc swoich wakacji, no bo kończy nam się lipiec, a to oznacza, że już możecie jakieś wnioski wysnuć. No i Bernadeta się do nas odezwała, napisała: pada, zimno, leje. Trzy słowa. Wszystkie bardzo negatywne, ale Bernadeta, ja mam dla ciebie bidon na Radio SK2, on sprawi, że będzie w tobie więcej pozytywnych emocji, mam nadzieję. Ale to nie była jedyna wiadomość, bo odezwała się też do nas Paulina. Paulina napisała tak: paragon z grozy, wakacyjna miłość, pusty bak od paliwa. Czyli tak, była nad morzem, tam przy wschodzie bądź zachodzie słońca poznała jakąś miłość, no i wracała chyba jednak pociągiem, a nie samochodem.
1: SK2.
0: Moi drodzy, piszcie cały czas trzy słowa, które opisują pierwszy miesiąc waszych wakacji, a ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox.
6: Tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: I po reklamie. Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
1: SK2.
11: Pamiętam, jak mówili na mnie.

0: To jest numer dla wszystkich tych, którzy zastanawiają się, co robią w pracy o tej porze. Ja wiem, spokojnie, my gramy wam całe szczęście w Radiu SK2 tak, żebyście ten czas w pracy przetrwali. Lanberry i co ja robię tu? To za nami, a przed nami kolejne najlepsze hity po godzinie 19.
1: Reklama.
2: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
5: KGM by SsangYong. To jeszcze więcej niż myślisz. Polecam Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Automix. Stalowa Wola. Agatówka. Ulica Sandomierska 62.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Wielka likwidacja sklepu Super City w Stalowej Woli. Cały asortyment taniej o 60%. Obuwie, odzież, artykuły szkolne i biurowe, zabawki, kosmetyki, sprzęt AGD, biżuteria, sport i elektronika. Wszystko musi zniknąć, bo takie ceny już nigdy nie wrócą. Super City. Stalowa Wola Przemysłowa 2C. Czynne od poniedziałku do soboty od 9 do 20.30. Nie przegap.
1: I po reklamie.
0: 19 wybiła. Ja proszę was, żebyście pisali o swoich trzech słowach, które opisują wakacje, pierwszą część wakacji. I Ania napisała: lato w trzech słowach to słońce, morze i romantyczne wieczorne spacery. No to zakładam, że jak są romantyczne wieczory spacery, to musi być też wakacyjna miłość. A jak wakacyjna miłość, no to mam coś dla ciebie, Aniu. Specjalny numer, którym rozpoczniemy godzinę 19. Sanach i ten stan. Tak wam gramy. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Dla wszystkich zakochanych.
1: SK2.

0: Gabriel Fleszar, Kropla deszczu. Mam nadzieję, że do końca tygodnia tego deszczu będzie w całej Polsce bardzo, ale to bardzo mało. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ja pytam was, jak moglibyście opisać swoją pierwszą połowę wakacji w trzech słowach? I Dominik się do nas odezwał. Mój pierwszy miesiąc wakacji w trzech słowach to lot w przestworzach, włoski klimat, a na koniec pusty portfel.
1: SK2.
0: Z tym pustym portfelem to wiele osób może mieć problem po wakacjach, szczególnie spędzając je nad polskim morzem. Oskar Cymst, cały czas już teraz.

czasu. Wehikuł czasu w Radio SK2 oznacza, że przenosimy się do 1984 roku i powiemy wam o numerze, kultowym utworze, który na początku miał być żartem. Tak jest, właśnie o numerze mowa takim jak IRL, czyli Skóra, bo to właśnie ten zespół stworzył ten numer i muzycy pierwotnie traktowali nagranie jako swojego rodzaju muzyczny żart. No i nie planowali tworzenia łatwych młodzieżowych hitów. A tu proszę bardzo, Skóra przyniosła im dużą sławę. No i stała się bardzo popularnym ogólnokrajowym hitem. Zespół IRL i Skóra już teraz w Radiu SK2.

0: Przyznajcie sami, że to bardzo mocny numer, który bardzo dobrze brzmi w Radiu SK2, bo my gramy wam najlepsze polskie hity. 37 minut po godzinie 19 do godziny 20 zostały 23 minuty, a to oznacza, że jeszcze trochę najlepszych polskich hitów usłyszycie. Pytaliście w wiadomościach na Messengerze Radia SK2, kiedy zagramy coś od Krzysia Krawczyka i proszę bardzo, gramy już za chwilę. Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz, Trudno tak, to już za moment w Radiu SK2. A przed tym, zanim zagramy wam właśnie Krzysztofa Krawczyka, to jeszcze chciałabym przypomnieć, że w Radiu SK2 rozdajemy wam podwójne wejściówki na męskie granie. W tym tygodniu możecie wybrać się z nami do Wrocławia. Kto chętny? Trzeba słuchać Radia SK2, bo takie wejściówki będziemy wam rozdawać już jutro.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Na premiery tych piosenek czekamy każdej wiosny.
2: Wiele z nich to już klasyka polskiej muzyki. Bądź częścią tej historii.
1: Wygraj w SK2 podwójne karnety na męskie granie 2026.
2: Wrocław, Kraków, Warszawa.
1: Słuchaj przez całe lato. Obserwuj w social mediach.
2: I przeżyj niezapomniane koncertowe emocje.
1: SK2. 100% polskiej muzyki.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wakacje to idealny czas, aby zadbać o swój wzrok. W salonie optycznym Okularium zapraszamy do skorzystania z pakietu Dbam o wzrok, a w nim bezpłatna kontrola wzroku, dobór okularów korekcyjnych oraz promocja druga para okularów za złotówkę. Tak, druga para okularów za złotówkę. Salon optyczny Okularium. Stalowa Wola, Okulickiego 90. Zadzwoń lub umów się już dziś na bezpłatną wizytę na okularium.pl.
1: I po reklamie.

0: Kombi, nasze rendezvous. Tak kończymy nasze dzisiejsze wspólne spotkanie, ale spokojnie, najlepsze polskie hity zostają z wami aż do białego rana. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, słyszymy się jutro o 10.
1: Reklama.
2: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 24 sztuki. Maksymalnie 12 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?